0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Nie doszło końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technice.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

ten świat chłodny. Ale nieważne, koniec tych dygresji. 5 minut mamy prawie po godzinie 7, środa 15 lipca. No to pora rozpocząć kolejną pobudkę w wakacje w mieście z Akademickim Radiem Centrum oraz z naszym dzisiejszym prowadzącym. To jest Głowa do Góry, a przy mikrofonie Jakub Gryz. Drodzy słuchacze, gdzieś kiedyś usłyszałem w którejś z waszych wiadomości, że lubicie metal. No to dobra, zagramy trochę metalu na sam początek. Pantera już teraz na sam początek, czyli absolutny klasyczek. No i też numer klasyczek, Cowboys from Hell, już teraz na 98.2 FM.

12 minut po godzinie 7. Drodzy słuchacze, jeżeli dopiero się obudziliście i pierwsza myśl, jaka wam przyszła, no to po brak pomysłu, gdzie wybrać się na wakacje, no to mamy dla was propozycję, a w szczególności, jeżeli jesteście fanami bimbrownictwa oraz egzorcysty amatora, aczkolwiek o żadnych degustacjach nie mówimy, absolutnie nie. Mówimy bardziej o klimatach związanych z fantastyką, bo od 17 do 19 lipca Wojsławice po raz 19 zamienią się w miejsce pielgrzymek właśnie miłośników fantastyki z absolutnie całej Polski, bo to właśnie wtedy odbędą się Międzynarodowe Dni Jakuba Wędrowicza. No i to będą 3 dni spotkań z pisarzami, rekonstrukcje historyczne, warsztaty, koncerty, konkursy, no zabawy, co nie miara, drodzy słuchacze. Więc jeżeli nie macie co robić w wakacje, na przykład wyjechać w Malediwy jakieś, albo gdziekolwiek, no to Wojsławice w ten weekend stoją otworem.

A to była Lux Torpeda na antenie Akademickiego Radia Centrum. Numer Mamba Waga. Nolica czy tam Hans, już nie pamiętam kto pisał ten numer. Chyba pożarli literę N na sam koniec, ale wybaczamy o tej porze. Każdemu się zdarza. 19 minut po godzinie 7 zaczynamy przegląd prasy lokalnej. Co takiego się u nas dzieje? No to sprawdźmy. Dziennik Wschodni na sam początek. Zielona rewolucja w MPK. Nowe przegubowce już w zajezdni. Do zajezdni przy ulicy Grygowej w Lublinie dotarły pierwsze nowoczesne autobusy hybrydowe. Z nowego zamówienia pojazdy marki Solaris wyjadą na ulicę znacznie szybciej niż początkowo zakładano. Cztery fabrycznie nowe przegubowe hybrydy typu plug-in stoją już na terenie zajezdni MPK Lublin. To pierwsza część dostawy, którą realizuje firma Solaris. Druga transza obejmuje 5 kolejnych pojazdów i zamelduje się w mieście najpóźniej do 21 lipca. To jest Dziennik Wschodni, a co dla nas kurier? No kurier ma dla nas informację, lubelski oczywiście, że jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Starego Miasta doczekał się remontu. Tak, zmieni się brama rybna. Jak czytamy, jedna z wizytówek lubelskiego Starego Miasta idzie do remontu. Chodzi o bramę rybną prowadzącą ze Placu Rybnego na rynek. Pracę chcemy zakończyć jeszcze w tym roku, deklaruje ZNK. Więcej informacji na stronie Kuriera Lubelskiego.

0: Niezłe są te kamienie. The Rolling Stones, You Know I'm No Good, za nami, czyli nowość od tego jakże legendarnego zespołu, a teraz sprawdzimy sobie, można powiedzieć, pseudo nowości, a konkretnie informacje drogowe. Sprawdźmy, co takiego się dzieje na ulicach naszego miasta. No po pierwsze, Aleja Solidarności jest dosyć zakorkowana, konkretnie jeżeli chodzi o drogę od strony Prusa, i z Prusa w stronę Alei Solidarności. Tam jest naprawdę spory problem z przejazdem, więc jeżeli możecie, szukajcie objazdu. Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, klasyk, jeżeli chodzi o informacje drogowe. Następnie Wolska jest zakorkowana w każdą stronę właściwie, można powiedzieć. Dalej Diamentowa, Krochmalna, a następnie w stronę Jana Pawła II. Tam również będziecie mieli problemy z przejazdem. No i w sumie klasyk też. Każdej pory, czyli Aleja Rasławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia i Ronda Krwiodawców oraz Głęboka w stronę Filaretów i Sowińskiego. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam oczywiście, że możecie też wysyłać swoje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. No i aktualnie jest słonecznie. 19 stopni Celsjusza na termometrach, a w godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic aż 27-28 nawet, więc szykują nam się upały. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Powód do rozwodu. Mocny tytuł z samego rana. Grounds for Divorce to jest zespół Elbow na 982 FM, a z, może nie z łokcia, ale z buta wjechała na pewno lubelska drogówka w ramach akcji Stop Drift, no i efekty są, no, trzeba przyznać, mocarne. Ponad 200 przeprowadzonych kontroli pojazdów, po dokładnie 150 ujawnionych wykroczeń drogowych i aż 107 kierujących ukaranych mandatami za drastyczne przekroczenie prędkości. Drodzy słuchacze, ja powiem tak, mam prosty przekaz. Jeżeli macie pomysł, żeby piłować samochód, żeby nim driftować, no to lepiej to zrobić jednak w Need for Speedzie albo w Forzie, zamiast zrobić to na ulicy. Prosty temat i prosty chłopak. To jest kawałek od Transsex Disco już teraz.

chwilę na zegarze będziemy mieli kwadrans do godziny 8, a za nami zespół Bombay Bicycle Club, który przypomina nam właściwie, no przynajmniej mały fragment, podstawę piramidy Maslowa, czyli Eat, Sleep, Wake, Nothing But You na 98 WFM. Będzie trochę o sporcie. Sport to zdrowie w końcu. No i jak dobrze wiemy, jeszcze mundial trwa. No i na pewno jedną z takich drużyn, która porwała serca wszystkich kibiców na całym świecie, jest Norwegia, a w szczególności porwał serca napastnik tego zespołu, czyli Erling Haaland, a w szczególności porwał serca setek peruwiańskich rodziców, bo jak się okazuje, prawo w Peru pozwala rodzicom na nadawanie dzieciom dowolnych imion. No i okazuje się, że od rozpoczęcia mundialu, czyli od 11 czerwca, w sumie 563 dzieci zostało nazwane na cześć norweskiego piłkarza. Przykładowo ponad 465 otrzymało imię Haaland po prostu, 91 Erling Haaland, a czwórka, no już tu w ogóle nie brała żadnych kompromisów, nie brała żadnych jeńców i nazwała swoje dzieci pełnym imieniem i nazwiskiem tego piłkarza, czyli Erling Braut Haaland. Mnie natomiast bardzo interesuje, ilu tych rodziców postanowiło zmienić swoją decyzję po tym, jak Norwegia odpadła z turnieju.

Mam wrażenie, że ten numer pasuje doskonale na każde właściwie wakacje, lato, gorące dni. Tila, chłopaki nie płaczą na 98.2 FM. Chociaż powiemy sobie o pewnym chłopaku, który akurat ma spory powód do płaczu. Wracamy trochę do tematu związanego z motoryzacją. No bo drodzy słuchacze, w Przysietnicy, to jest w województwie podkarpackim, no doszło do dosyć ciekawego precedensu. No dosyć też i niespotykanego, można powiedzieć, bo jak się okazuje, jakiś 19-latek stracił prawo jazdy. No i dobra, co z tego? To się zdarza absolutnie każdemu. No a dlaczego? Już wam drodzy słuchacze mówię, bo okazało się, że owy chłopak pędził z prędkością ponad 107 km na godzinę przez teren zabudowany. Że w nic nie wjechał, nikogo nie potrącił, to jest w ogóle jakiś cud. No i ten chyba cud przekształcił się w to, że został nieźle ukarany, a mianowicie od razu stracił prawo jazdy na 3 miesiące. No i dodatkowo został ukarany mandatem w wysokości ponad 1500 zł, plus jeszcze 13 punktów karnych. No piękne zebrał tutaj naprawdę fanty. No i żeby tutaj dodać taką, położyć powiedzmy wisienkę na torcie, no to okazało się, że owy 19-latek cieszył się możliwością kierowania samochodem przez 3 dni, ponieważ tyle czasu minęło od zdanego przez niego egzaminu na prawo jazdy. Uważajcie, jak jeździcie, jak zdobędziecie prawo jazdy.

Kolejny przyjemniaczek skrojony pod wakacje na naszej antenie Islands in the Sun, czyli Weezer na 982 FM. Mamy już 2 minuty po godzinie 8, no i wypada się przywitać już po raz drugi z naszymi słuchaczami, z tymi, którzy dopiero się wybudzili i z tymi, którzy są już z nami od początku i wysyłają naprawdę przemiłe SMS-y, że nas słuchają. Jakub Grys z tej strony, to jest Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i teraz pora na małą rewolucję w naszym radiu. Revolution Radio, Green Day już teraz.

Depeche Mode zdecydowanie nie potrafi rozczarować swoją muzyką. Never Let Me Down Again na 98.2 FM, 9 minut po godzinie 8. O Depeche Mode nie będziemy teraz mówić, bo posłuchaliśmy sobie ich utworu, to może powiemy sobie o Abbie. No, po części Abbie, bo drodzy słuchacze, szykuje się mała inicjatywa w naszym mieście, a mianowicie nazywa się Filmosir. No i Filmosir odbędzie się w Aqua Lublin już 18 lipca. I co będzie można zrobić? Będzie można obejrzeć mega hit, nie ma co ukrywać. Mamma Mia. No i jeszcze przy okazji pośpiewać sobie właśnie hity wspomniane wcześniej. Abby. No ale drodzy słuchacze, godzina 8 to nie najlepsza pora na Abbę, więc pora może na cover Michaela Jacksona. Fallboy i kawałek Beat It już teraz.

A to jeden z najbardziej niszowych zespołów metalowych wszechczasów. Metallica. Fuel na 98.2 FM. Żartuję sobie oczywiście, ale nie można z tego zespołu żartować, jeżeli chodzi o ich pozycję na scenie nie tylko metalowej, generalnie muzyki wszelakiej, popularnej można powiedzieć, no to, co potwierdza ostatni sukces ich pseudo nowego wydawnictwa. Mówimy tutaj o remasterze albumu Reload, który w oryginale został wydany w 97 roku. No i ten remaster osiągnął potężny sukces komercyjny. Debiut na pierwszym miejscu zestawienie Top Hard Rock Albums, trzecie miejsce na Top Rock Albums, czwarte na Top Rock and Alternative Albums, i mowa tutaj o liście Billboard 200. No niesamowity sukces komercyjny i to też potwierdza, że ten zespół równie dobrze mógłby nagrać płytę składającą się wyłącznie z białego szumu, a i tak ona by się sprzedała. Fascynujące.

0: I w tym momencie dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. Ruszamy z drugim przeglądem informacji drogowych. Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje na naszych ulicach. No, na początek widzę, że Aleja Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności, a następnie w stronę Lubomelskiej. No tam będziecie mieli ogromne problemy z przejazdem, więc już teraz szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Aleja Tysiąclecia zaskakująco nie jest aż tak bardzo zakorkowana, ale widzę natomiast, że ulica Wolska dalej jest zakorkowana w każdą stronę. Następnie skrzyżowanie nad Bystrzyckiej w stronę Głębokiej i z Głębokiej w stronę Somickiego i Filaretów. Tam będą już małe problemy z przejazdem. No i nasz przegląd zakończymy na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tam również możecie napotkać małe problemy z przejazdem. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe, a ja przypominam, że wy możecie wysyłać swoje prosto pod numer 515-515-982. Te informacje na pewno przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdźmy prognozę pogody. 20 stopni Celsjusza na termometrach, słonecznie. Przypominam, temperatura w godzinach popołudniowych wzrośnie do okolic 28. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Biometr stabilnie jest korzystny i to samo można powiedzieć o jakości powietrza, która jest dobra.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

kalifornijskie słońce i upał wręcz wylewa się z naszych głośników, a to wszystko dzięki zespołowi Red Hot Chili Peppers Under the Bridge za nami na 98.2 FM, no i też zapowiada się naprawdę, można powiedzieć, no gorące tygodnie, miesiące pod względem nie tylko temperatury i pogody, ale i również pod względem festiwali muzycznych. No i przykładowo w naszym kraju odbędzie się, można powiedzieć, małe święto muzyki gitarowej, a mowa tutaj o festiwalu organizowanym przez Jana Borysiewicza, festiwalu, który nazywa się Festiwal Jana Borysiewicza. Prosta nazwa, no ale też nie łatwo ją zapamiętać. Kto zagra? Kiedy? 25 lipca na terenie obiektu Stratocastle przy zamku Ćmielów. No zagra oczywiście Jan Borysiewicz w ramach jego autorskiego projektu Jambo. Zagra Lady Punk w ramach 45-lecia tej formacji. Zagra dla nas jeszcze Piotr Rogucki. Zagra dla nas Ronnie Romero, czyli wokalista reaktywowanego Rainbow, Richiego Blackmora oraz Gaz G, czyli gitarzysta od jego Osborna. No i pojawił się również Śmietanka polskiej muzyki gitarowej, czyli Jacek Królik, Marek Raduli, Wojtek Cugowski. Lady Punk się pojawił, no to może posłuchamy. Zostawcie Titanica już teraz.

0: 18 minut do godziny 9. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. No i sprawdzimy sobie jeszcze, jakie koncerty odbędą się w najbliższym czasie. Oczywiście te najlepsze i najciekawsze. Pierwsza propozycja, no to jest mały powrót do lat 70., do czasów industrialu. 18 lipca w Łodzi w Atlas Arenie zagra dla nas Marilyn Manson, który zagra ponownie. Przerwa po rok koncertowym, o ile się nie mylę. No postać piekielnie ważna, wydaje mi się, że nie trzeba go absolutnie nikomu z Was przedstawiać. Ja tylko dodam jeszcze, że jako support wystąpi formacja Vows, która również specjalizuje się w brzmieniach rocka industrialnego. Drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani tym koncertem, no to zwiedzajcie, wybierajcie się w stronę organizatora. A następne koncerty już odbędą się w naszym mieście i w to też w Fabryce Kultury Zgrzyt. 11 sierpnia o godzinie 19 odbędzie się koncert w klimatach metalu, ale takiego nietypowego, muszę przyznać, bo zagra dla nas formacja Aelstorm. Aelstorm gra, można powiedzieć, power metal, tylko znowu nietypowy, bo zanurzony w pirackich szantach. To jest pierwsza propozycja, natomiast druga formacja, jaką usłyszycie właśnie 11 sierpnia, to jest Metal De Facto, zespół, którego twórczości przyświeca hasło i tu cytuję: Make Power Metal Great Again. Ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i tak jak wspominałem, w Zgrzycie na koniec imprezy FM zostajemy. 23 sierpnia, godzina 19, usłyszycie formację Soen, która powraca do naszego miasta. Soen to są Szwedzi, którzy specjalizują się w brzmieniu metala progresywnego, metala alternatywnego, metala po prostu świetnego. Klimaty hutnicze podane naprawdę ciekawym sosie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, ponownie odsyłam Was na stronę Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

był oczywiście zespół Hej na antenie Akademickiego Radia Centrum numer 4. Pory za nami, a pora na co? No, zostało nam jeszcze 9 minut do godziny 9, więc myślę, że można ruszyć z jakimś luźniejszym tematem. Sprawdźmy sobie może kalendarium. Co takiego się dzieje 15 lipca? A otóż dzieje się to, że swoje imieniny dziś obchodzi Henryk, Dawid, Anna oraz Ignacy. Życzymy waszej czwórce wszystkiego najlepszego. No i żebyście spędzili jak najlepiej tą, jak to się mawia, małą sobotę. A oprócz tego, dzień bez telefonu komórkowego, no ja już niestety nie obchodzę tego dnia. Jedziemy dalej na teraz. Kiss, I was made for loving you.

mały zastrzyk energii od zespołu Kasabian, kawałek On The Dog za nami, a przed nami przywitanie się. 3 minuty po godzinie 9 zaczynamy ostatnią część Głowy do Góry w Akademickim Radiocentrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz i ja bardzo szybko powiem Foo Fighters, Big Me, już teraz.

Gruby powrót do tak zwanych 80s na antenie Akademickiego Radia Centrum WASP i to numer I Wanna Be Somebody. Drodzy słuchacze, wcześniej pojawiło się Foo Fighters, no to możemy wrócić w sumie nie tyle do Foo Fighters, co do postaci Dave'a Grohla, który ostatnio w ramach wywiadu zdradził, jaki według niego jest idealny album. No i wydaje mi się, że odpowiedź nie powinna nikogo zaskoczyć. To jest Surfer Rosa zespołu Pixies, którą właśnie uważa za płytę idealną. A dlaczego? No bo pierwsze zaznaczył, że chodzi tu o kwestię realizacji i produkcji muzyki, za którą odpowiadał Steve Albini. Pokazał jego podejście bardzo nietypowe do tego, jak właśnie nagrywać muzykę. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia dotyczy tekstów Blacka Francisa, które, no może tutaj pozwolę sobie zacytować jego wypowiedź, balansowały między abstrakcyjną intelektualnością, a czymś, co brzmiało absurdalnie, a nawet trochę głupio. Trudno się nie sprzeczać, jeżeli chodzi o tą opinię, ale drodzy słuchacze, wasza opinia chyba jest najważniejsza. Możecie napisać do nas prosto pod numer 515-515-982, jaki według was jest wasz, chyba najbardziej taki idealny album rockowy wszechczasów. Możecie wysyłać właśnie swoje odpowiedzi pod nasz numer, czekamy, pochwalcie się, a w międzyczasie no zostajemy dalej w tak zwanych 80s'ach. Cykady na cykladach, ma nam już teraz.

Breaking Benjamin, Something Wicked na 98.2 FM, 16 minut po godzinie 9. Drodzy słuchacze, zaczynamy drugą prasówkę na naszej antenie. Sprawdźmy, co się dzieje już nie tylko w naszych okolicach, ale generalnie na całym świecie. No, pierwsza informacja prosto ze strony papu. 20 lat temu powstał Twitter. Publiczne uruchomienie serwisu Twitter odbyło się 15 lipca 2006 roku. Twitter, który 20 lat temu wystartował jeszcze pod nazwą Twitter, odbiegał mocno od dzisiejszego wyglądu mediów społecznościowych. System oparty wówczas na SMS-ach automatycznie rozsyłał wiadomości do wszystkich subskrybentów w postaci SMS-a. Wraz z rozwojem serwisu wprowadzono w 2007 roku symbol hashtagu, dzięki czemu możliwe było grupowanie wiadomości. A co się działo później, no to już więcej informacji znajdziecie na stronie właśnie papu. A co dla nas ma Rzeczpospolita? Czytamy: Polacy wolą AI niż influencerów. Nadchodzi przełom w zakupach. Media społecznościowe wciąż inspirują Polaków podczas zakupów, ale ich przewaga szybko topnieje. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji niemal dogoniły influencerów jako źródło rekomendacji, a konsumenci oceniają AI jako bardziej wygodnego doradcę zakupowego. No i o zakupach, o Twitterze i o innych rzeczach przeczytacie właśnie na stronie papu oraz Rzeczypospolitej. I w tym miejscu kończymy naszą prasówkę i wracamy do oczywiście muzyki rockowej, najlepszej muzyki na naszej antenie. Def Leppard już teraz i kawałek Too Late for Love.

ale Saigon od Saigonek, czyli Spring Rolls i numer planety na 982 FM. I wcześniej wspominałem o tym, że w naszym mieście, w Aqua Lublin, odbędzie się wydarzenie, mianowicie Mamma Mia będzie oglądana. No, fajne, ale coś czuję, że duch Abbe jakoś czuwa nad dzisiejszą audycją. A dlaczego? No bo pojawiła się informacja o tym, że zespół Iron Maiden dobił targu z firmą Pop House. No i Pop House to firma, której współzałożycielem i właścicielem jest członek zespołu Abba, czyli Björn Ulvaeus. No i co ciekawe, w ramach tej transakcji Pop House nabyło 50% udziałów w aktywach, udziały w prawach wydawniczych, do masteringu, ale też prawa do nazwy, wizerunku i podobizny. A co za tym idzie, znajduje się również w umowie kwestia praw do Ediego, czyli maskotki Iron Maiden. Więcej szczegółów nie znamy na ten temat, ale przypuszczam, bo ta firma odpowiadała również za Abba Voyage, czyli wydarzenie związane z hologramami, występem Abby jak hologramy, no to w dalekiej przyszłości może właśnie taki Eddie zaśpiewać właśnie Money, Money, Money, Abby, albo właśnie The Trooper, Iron Maiden.

Mam dziwne wrażenie, w kościach to czuję, ale przypuszczam, że większość naszych słuchaczy, jeżeli nie wszyscy, zgodzą się z tym, że muzyka zespołu Republika zestarzała się naprawdę jak dobre wino. Biała flaga z nami, a za chwilę powiemy sobie o tym, jak pewien kierowca wystawił, można powiedzieć, białą flagę i oddał się w ręce sprawiedliwości. Doszło ostatnio, konkretnie w ostatni weekend, do nietypowej sytuacji w Mielcu. Policja poinformowała o tym, że nietrzeźwy kierowca zaparkował pod komendą policji i sam zgłosił się do dyżurnego. Dosyć niespotykana sytuacja. Od razu, gdy pojawił się właśnie na komendzie, od razu przeprosił za swoje zachowanie. Zapewniał, że więcej nie będzie pił alkoholu, a już w szczególności nie będzie pił podczas jazdy. Co ciekawe, do sytuacji doszło po godzinie 7 z samego rana, więc wszystko wskazuje na to, że owy kierowca miał albo kaca moralnego, albo kaca generalnie i nie pozwalał mu ten kac na senę.

parafrazując ten kawałek, co za pobudka, co za poranek. Myslowic z twarzą Marilyn Monroe. Praktycznie na zakończenie dzisiejszej audycji zostało nam jeszcze 8 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, będę powoli się żegnał, ale zachęcam was, żebyście słuchali nas dalej. Oczywiście dużo, masa wręcz muzyki rockowej. No i oczywiście też zapraszam was na dzisiejsze godziny szczytu po godzinie 15. Zostawiam was z zespołem Stained i kawałkiem Outside, a przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem. And...

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

98,2 FM, Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: na zegarze 15, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Mieszkańcy regionu muszą przygotować się na burzę. O tym za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu rekrutacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
0: W wydarzeniach Maria Mąsior.
1: Nad region nadciągają burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Alert dotyczy południowej części Lubelszczyzny. Miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 70 litrów. Wiatr może osiągać do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie dotyczy powiatów biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Obowiązuje ono od dzisiaj od godziny 8 do północy. Karierę warto planować świadomie, niezależnie od wieku i doświadczenia. Odkrycie swoich predyspozycji to pierwszy krok do podejmowania lepszych decyzji dotyczących przyszłości. Taką możliwość mieli uczestnicy wydarzenia Zawodowe Lato – Poznaj siebie, zanim skończą się wakacje. Było ono przeznaczone nie tylko dla osób stojących przed wyborem szkoły, studiów lub pierwszej pracy, ale także planujących zmienić kierunek dotychczasowej aktywności.
2: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie skończył właśnie realizować projekt dotyczący edukacji osób dorosłych, kształcenia ustawicznego, projekt Lifelong Learning. Jeden z najważniejszych wniosków, jaki płynie z naszych badań, to to, że bardzo mocno trzeba wzmocnić działania polegające na doradztwie zawodowym. Zarówno wśród osób młodych, tych, które kończą swoją szkołę i myślą o swojej przyszłości, jak też wśród osób dorosłych.
1: Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Dzisiaj na Placu Litewskim na uczestników czekał EduBus ze stanowiskami komputerowymi, gdzie doradcy zawodowi pomagali w wykonywaniu różnych testów kompetencji. Zainteresowani mogli także porozmawiać z nimi na temat swojej przyszłości.
3: Badania kompetencji tak naprawdę może wypełnić każda osoba, która kończyła 18 rok życia. Jest to taki test, można powiedzieć, tak jak lekarz pierwszego kontaktu. Bada podstawowe obszary, jeśli chodzi o kompetencje, o predyspozycje zawodowe. No można się dużo rzeczy na swój temat dowiedzieć, także to jest, myślę, bardzo ciekawe.
1: Mówi Mariusz Wiktorowicz, naczelnik Centrum Poradnictwa Zawodowego w Lublinie. Celem wydarzenia było zapewnienie narzędzi i doradztwa poszukującym swojej przyszłości zawodowej. Była to okazja do lepszego przygotowania się do zmian zachodzących na rynku pracy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Katolicki Uniwersytet Lubelski przyciągnął ponad 10 tysięcy chętnych. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się medycyna, pielęgniarstwo i psychologia. Tegoroczny nabór przyniósł 32% wzrost liczby zgłoszeń w porównaniu do ubiegłego roku. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski, gdzie o pojedynczy indeks walczyło 20 kandydatów. Statystyki pokazują także wyraźną zmianę preferencji młodzieży wybierającej inne ścieżki kształcenia niż dotychczas.
4: Co jest takie charakterystyczne dla tegorocznego naboru, myślę, że również i na innych uczelniach, które prowadzą kierunki związane ze zdrowiem, bardzo duże zainteresowanie kandydatów właśnie kierunkiem lekarskim, naukami o zdrowiu, bo w przypadku na przykład KUL-u też bardzo duży skok i przebicie się biotechnologii, która odnotowała o 50% więcej kandydatów niż w roku minionym.
1: Mówi Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL. Prawdziwymi liderami zostały pedagogika specjalna wraz z pomocą medyczną. Obie te dziedziny podwoiły rzesze zainteresowanych, notując skok przekraczający 106%. Rekrutacja uzupełniająca na KUL rozpocznie się 21 lipca i potrwa do 26 lipca.
5: A po wydarzeniach przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się u nas za oknami. I Aleksandro, co tam widzisz?
0: Oj, gorąc. 31 kresek na naszych termometrach, 28 stopni, w zasadzie 28 kresek, a 31 to jest odczuwalna temperatura powietrza. 1019 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
6: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
5: Wybiła godzina 15, więc to pora rozpocząć godziny szczytu. Z tej strony Vanessa Woźniak
0: i Aleksandra Baranowska. Witamy i to dość takim tanecznym akcentem dzisiaj zaczniemy. Zobaczymy, co będzie przez nasze następne 3 godziny, ale to, co mogę Wam zagwarantować, że playlista jest świetna.
5: Jest świetna, to
0: lecimy zatem. Ruby, to na naszej antenie.

0: No piżamo porno to tak jakby Vanesso dla ciebie prezent taki imieninowy, choć chyba imienin dziś nie masz, no ale to w takim razie może sprawdźmy, kto ma, no i dla kogo okazała się prezentem ta piosenka.
1: Już mówię, imieniny dzisiaj obchodzi Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura oraz Anna, więc do was wszystkich o tych imionach składamy najserdeczniejsze życzenia i jeśli jest to ktoś z waszych bliskich, to koniecznie chwytajcie za telefony. No i Ola, co jeszcze?
0: No prawie chwytajcie za telefony, chyba że macie opcję za coś innego, na przykład wsiąść w samochód i podjechać.
1: Dokładnie.
0: No, albo złożyć życzenia twarzą w twarz, dlatego że dzisiaj obchodzimy również dzień bez telefonu komórkowego, więc tutaj zachęcam, żeby jednak te telefony odłożyć na bok, jeśli nie są to sprawy najważniejsze. No i ewentualnie założyć słuchawki, no to jest myślę, że idealna opcja, włączyć radio i tyle, ewentualnie wsiąść na motocykl. I co do motocyklów, no to chyba mam coś idealnego dla was, drodzy fani i fanki takich przejażdżek. Motley Crue i Girls, Girls, Girls.

0: Jeśli jeździcie autami, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że na Alei Kraśnickiej ostatnio wcale nie da się przejechać. I ona jest naprawdę niełatwym wyzwaniem dla kierowców i wcale nie będzie lepiej niestety. Ola, może nam powiesz coś więcej o tym?
1: Tak, nowa faza remontów zacznie się właśnie jutro, czyli nie zrobi się wcale bardziej kolorowo, no chyba, że jeździcie tylko w jedną stronę Aleją Kraśnicką, no bo od czwartku, czyli od jutra, od 16 lipca, drogowcy wchodzą z pracami remontowymi na jezdnię Alei Kraśnickiej prowadzącej w kierunku granicy miasta. Dokładniej chodzi tutaj o odcinek od ulicy Głębokiej do ulicy Powstania Styczniowego. No i to będzie druga właśnie faza prac, które już zaczęły się 13 lipca, także tak jak Vanessa wspomniała, już mamy nieco doświadczenia z nimi. No ale póki co nie ma się co załamywać, no i posłuchać trochę muzyki wystarczy, chyba to na poprawę humoru. Też o kołach, ale nie o tych czterech. ONA i koła czasu, no a za niedługo więcej informacji drogowych o wpół do.

0: Wybiła godzina 15.30, więc to pora, abyśmy zerknęły z Olą, co dzieje się na naszych lubelskich drogach i gdzie aktualnie korki są. Gdzie są?
1: No to taki zestaw klasyczny, chciałoby się powiedzieć. Aleja Tysiąclecia, Unicka, Aleje Racławickie, Głęboka, no i wspomniana już wcześniej Aleja Kraśnicka. Na dodatek na Alei Kraśnickiej wyjazd z Lublina w stronę Konopnicy też przyblokowany. No i dorzucę do tego Diamentową i Jana Pawła.
0: No to ładne nam się ulice tutaj zebrały. Ja chcę powiedzieć, że jeśli wy wiecie coś więcej, wiecie o ulicach, na których korki również się pojawiają i o wypadkach na przykład, to możecie pisać nam pod numer 515-515-982, a my przekażemy je dalej.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Och, jak się słucha takich Eaglesów, to aż się człowiek chce przenieść do tej słonecznej Kalifornii, pojeździć tymi kalifornijskimi drogami, ale może za bardzo się już w ten samochodowy klimat wdrożyłam i za bardzo o tych czterech kółkach myślę.
1: Ja myślę, że dobrze właśnie, że o tym wspominasz znowu, o tych drogach, bo na drogach pojawią się auta z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Wchodzą po prostu zmiany. I na przykład zmiany będą, tak, województwo dolnośląskie, na przykład na tablicy rejestracyjnej zamiast litery V będzie D. Małopolskie zamiast J będzie K. I podkarpackie, pomorskie na przykład X zamiast G.
0: Aż się chce człowiek, pierwszy raz powiem to w życiu, do Gdańska przeprowadzić i mieć najszczęśliwszy samochód na świecie z rejestracją XD. No ale póki co to do tego Gdańska jeszcze nam trochę daleko. Najpierw zajedźmy na chwilę do Mysłowic. Tam SM jest chyba tablica rejestracyjna.
1: Tak.
0: Ale to nieważna tablica. Ważne, co tam brzmi.

0: Sex Pistols na antenie Akademickiego Radia Centrum prosto z Londynu Gas Save the Queen. A propos Anglii, angielskich kibiców, którzy dzisiaj zasiądą przed telewizorami i będą kibicować, gdyż Anglia na mundialu dzisiaj gra z Argentyną. Wczoraj odbył się mecz Hiszpania-Francja, no i Hiszpania oczywiście wygrała ten mecz.
1: A czy takie oczywiste? No chyba nieoczywiste. Słuchaj, Republika Zielonego Przylądka jako jedyna z Hiszpanią zremisowała.
0: Jak to? Jedyna z Hiszpanią zremisowała, przez to Hiszpania tak czy siak w zasadzie przeszła dalej tak. W tym starciu. No i jako jedyna również nie wygrała w takim razie z Hiszpanią, chociaż mi tak przychodzi do głowy, że przecież Polska też nie wygrała.
1: I nie przegrała.

0: Music Region na 98.2 FM. No i to jest świeżynka, która nam się zaprezentowała jako trzeci singiel z najnowszej płyty, która w tym roku wyszła, Muse. No a my nie przestajemy, lecimy dalej i to bardzo dosłownie.
1: Lecimy dalej. Godzina 15.56 na zegarach, jak to Ozzy mówi, nie przestajemy, bo na naszej antenie nie ma nudy, bo za moment o godzinie 16 równo będą wydarzenia, więc koniecznie zostańcie. A teraz Ozzy Osbourne.

0: Ozzy, ten taki jeden Ozzy Osbourne na 98.2 FM, a tymczasem wybiła 16, co oznacza wydarzenia.
1: Prawniczka z Lublina odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu. Powiemy także o nowych hybrydowych autobusach oraz o nadchodzącym spektaklu impro.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Radczyni prawna z Lublina usłyszała zarzut spowodowania kolizji drogowej pod wpływem alkoholu. Renata HS przyznała się do zarzucanego jej czynu. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w połowie czerwca na terenie Lublina. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kobiety. Ponadto prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 10 tysięcy złotych na poczet ewentualnych przyszłych kar. Ze względu na wykonywany zawód o sprawie poinformowano także ministra sprawiedliwości oraz właściwy samorząd zawodowy. Prawniczce grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Cztery nowe hybrydy dotarły do zajezdni MPK Lublin. Spółka Solaris Bus & Coach zaopatruje miasto w nowe autobusy. Pojazdy są dostarczane w dwóch transzach. Cztery już dotarły, a kolejne pięć dotrze najpóźniej do 21 lipca. Dostawa realizowana jest dużo wcześniej niż przewiduje umowa, która zakładała dostarczenie ich w ciągu 270 dni od podpisania kontraktu oraz 7 kolejnych w ciągu 330 dni.
2: Zamawiane autobusy są niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posiadają monitoring, głosową zapowiedź przystanków, ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów. Autobusy są w pełni klimatyzowane i wyposażone w porty USB oraz rozwiązania znacznie ułatwiające przewóz rowerów. Pojazdy są przystosowane do przewozu 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Są to autobusy hybrydowe typu plug-in.
1: Mówi Maria Gontarz, specjalista do spraw rozliczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Właśnie rozpoczynają się procedury odbiorowe i przygotowanie autobusów do wyjazdu na linię. Pojazdy będą sukcesywnie włączane do obsługi pasażerów. Za 9 hybrydowych przegubowców miasto zapłaci 32 miliony 656 tysięcy złotych brutto, z czego ponad 24,5 miliona pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nowoczesna edukacja i solidne kształcenie zawodowe stają się dziś kluczem do sukcesu młodych na rynku pracy. Nowy program stawia na praktyczne kompetencje, które ułatwią im start w dorosłe życie. Rozwój współczesnej młodzieży to znacznie więcej niż tylko nauka przed ekranem komputera czy w szkolnej ławce. Jak się okazuje, kluczowym i często pomijanym elementem budowania kompetencji przyszłości jest codzienna aktywność fizyczna.
3: Różne formy aktywności ruchowej nie tylko wzmacniają ciało, koordynację ruchową i planowanie motoryczne. Poprawiają koncentrację uwagi, rozbudzają kreatywność i otwierają drzwi do szukania różnych rozwiązań. Pomagają też uwolnić emocje, które młodzi ludzie gromadzą w ciele każdego dnia. Nawet 20-30-minutowy spacer pomaga uwolnić trudne emocje, dotlenić ciało i wyciszyć układ nerwowy.
1: Mówi Barbara Wolanin, terapeutka integracji sensorycznej. W Dzień Umiejętności Młodzieży, który przypada właśnie dzisiaj, warto przypomnieć, że odkrywanie własnych pasji i talentów wymaga jednak czasu oraz przestrzeni na popełnienie błędów. Prawdziwa nauka i pewność siebie rodzą się z praktyki oraz odwagi do stawiania pierwszych, czasem niełatwych kroków. Tym razem to publiczność da artystom sugestie do tworzenia. Nadchodzi spektakl Impro dla rodzin. Będzie to połączenie umiejętności cyrkowych oraz talentu improwizacyjnego, bo to właśnie publiczność będzie kreować postaci i wybierać zakończenie historii. W pokaz zaangażowani będą nie tylko najmłodsi, ale także całe rodziny, co uczyni wydarzenie unikatowym doświadczeniem. W spektaklu wystąpią Aleksandra Batko-Banach, Krzysztof Pacholik oraz Marek Żmuda. Na spektakl pójdziemy już w poniedziałek na godzinę 17 na teren zielony przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia numer 38. Wstęp jest wolny. Organizatorzy podkreślają, że warto zabrać ze sobą koc, ponieważ publiczność będzie siedziała na trawie.
0: A co tam za oknami, Vanessa?
4: Jeśli chodzi o pogodę i temperaturę ogólnie, możemy zauważyć, że jest słonecznie. Temperatura wcale nie spada, mamy dalej 28 stopni Celsjusza, odczuwalne 30 i taka wysoka temperatura powyżej 22 stopni utrzyma się do godziny 20. Biometr jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, po raz drugi wita się z wami Aleksandra Baranowska, ale nie sama, bo obok mnie
4: jest Vanessa Woźniak. Cześć wszystkim.
0: Zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum, no i zaczynamy ją znów, chciałoby się powiedzieć, tanecznie. No chyba coś tutaj czuję, że nie usiedzę na tym krześle w tym studiu. The Strokes i Last Night to już teraz na 98.2 FM.

0: Kan Genesi na 98,2 FM. No i tak się złożyło, że akurat wczoraj może część z Was była świadkami koncertu na żywo z Kan Genesi, no bo grali wczoraj na letniej scenie progresji w Warszawie.
1: Jak widać, Polska coraz częściej zaprasza tak świetnych artystów do nas, tutaj do siebie, bo już jutro, czyli 16 lipca, Lenny Kravitz zagra na Ergo Arenie w Gdańsku.
0: Zresztą, no trochę tych artystów jeszcze mamy i to jest mało powiedziane, że tylko Lenny i Skank, no bo w weekend 18-19 lipca pojawia się w Polsce Systemowy Down, na który ja czekam i czekam i czekam, no i w końcu się doczekałam. No ale w końcu się też doczekałam trochę polskiej muzyki na tej naszej playliście Illusion i Nóż na 98,2.

0: Beauty i chciałoby się powiedzieć, że ten utwór już tak powoli przechodzi do klasyków, ale jak spoglądam, kiedy on został wydany, to przecież to jest świeża nutka, 2024 rok. No ale nie o Beauty teraz, tylko dwa słowa trochę ze świata filmoznawczego. Masz coś dla nas, Vanesso?
1: Opowiem wam o filmie o Michaelu Jacksonie, czyli o twórcy, którego myślę, że znamy wszyscy. Film Michael wszedł do kin już w kwietniu i do tej pory, słuchajcie, zdobył na rynku zagranicznym, zarobił łączną kwotę 1 miliard dolarów. No i ta kwota podobno wciąż rośnie i film stał się w ogóle pierwszą biografią w historii, która osiągnęła taki rezultat.
0: No nieźle, chociaż sporo takich biografii już jest na rynku, no i coraz więcej mam wrażenie, że będzie powstawać, no z tego względu, że tak jak mówisz, one po prostu świetnie zarabiają. No i mam nadzieję, że tylko będą przedstawiać prawdziwą historię, no. A ja tak mam w głowie nie te biografie, ale bardziej takie filmy koncertowe, które zresztą też są całkiem popularne ostatnio. Na przykład film, który został odnowiony z 1984 roku, czyli Stop Making Sense, czyli chyba najpopularniejszy film, jeśli chodzi o koncertowe filmy, od zespołu Talking Heads, wtedy w 1984 nagrany. No i jak już tak zaczęłam o tym myśleć, zaczęłam gadać, no to może posłuchajmy Talking Headsów.

0: na zegarach. Mamy już godzinę 16.30, przepraszam. Tak więc to pora, by zerknąć, co dzieje się na naszych lubelskich drogach, o czym opowie nam Ola.
1: No tak, zacznijmy od Alei Tysiąclecia. Najgorzej jest na skrzyżowaniu z Aleją Unii Lubelskiej. No i poza tym korki mogą się tworzyć na Alejach Racławickich, Głębokiej. No i Aleja Kraśnicka nadal stoi lekko zakorkowana. No i przypominam, że ten wyjazd z Lublina w stronę Konopnicy również jest zakorkowany. Jana Pawła i Diamentowa, szczególnie to skrzyżowanie z Krochmalną, tam też mogą się korki tworzyć, czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo podobnie jak godzinę temu, ale może powoli się to miasto będzie troszeczkę mniej korkować.
0: Mam taką nadzieję, bo godzina jest już coraz późniejsza, więc może coraz więcej osób zdąży wrócić z pracy. Ale jeśli wy wiecie o jakichś wypadkach lub o korkach, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Go Your Own Way od Fleetwood Mac. Płyta Rumors, no rzeczywiście dużo plotek wokół tej płyty chodziło. No i dużo plotek również krąży o tym, że będą takie drobne remonty na Starym Mieście u nas w Lublinie.
1: A dokładnie mowa o tym, że Brama Rybna, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów lubelskiego Starego Miasta, czeka od kilkudziesięciu lat na remont i ten remont się w końcu zacznie.
0: Tak, ja dodam, że pierwotna Brama Rybna powstała około połowy XVI wieku, aż od tego czasu jest u nas w Lublinie, jest z nami. No ale stara Brama Rybna została rozebrana w latach 1861, no i teraz właśnie czeka na swój remont.
1: A jeśli chodzi o ogólnie malowidło, no to ta brama znana jest z takiej dekoracji malarskiej, która przedstawia rybaka z siecią i było ono po raz ostatni odnawiane w 1973 roku, więc dość dawno i podobno ma być, jest zaplanowana jego rekonstrukcja.
0: No to czekamy z niecierpliwością, co się pozmienia. A u nas na antenie nic się nie zmienia, dalej najwięcej rocka i najwięcej metalu. Avenged Sevenfold.

0: Come and Play od The Offspring na antenie Radia Centrum. I jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, bo teraz o tych drogach ciągle mówimy, to co tam?
1: Tak, coś się dużo dzieje. No właśnie, ale Jarosławskie nadal przyblokowane na wysokości Uniwersytetu Medycznego, to ze względu na wypadek busa na buspasie w kierunku Ronda Krwiodawców. No i w takim razie polecam tamtą drogę omijać, ale nie polecam omijać drogi muzycznej, która już na nas czeka, już w zasadzie w tle słyszymy. Taki wspaniały duet. O Jezu, jak to dobrze, że to powstało. Ja za każdym razem, jak to słyszę, to mam te myśli. Jak to dobrze, że to połączenie powstało. Queenie, David Bowie, Under Pressure.

0: Przeniesiemy się do 81, dokładnie 9 lipca w 1981 roku. Donkey Kong trafił do japońskich salonów gier. Automat ten odegrał naprawdę bardzo ważną rolę w początkach Nintendo na rynku gier wideo. I właśnie w związku z tym mamy taką niespodziankę. Może nie my, a właśnie Lego i Nintendo.
1: Już jak tak powiedziałaś, że przenosimy się w czasie, to ja już myślałam, że muzycznie się przenosimy, a tym razem taka niespodzianka. No jak się dwie takie legendy połączą jak Donkey Kong i Lego, no to musi coś dobrego z tego powstać, to ja może dorzucę jeszcze jedną legendę, The Rolling Stones.

0: to ten tans nas przeniósł 7 godzin w tył, ale my wracamy do godziny, którą mamy na zegarach 17. Zatem to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: W Lublinie będzie możliwa nowoczesna terapia czerniaka. O tym za chwilę. Powiemy także o wakacjach składkowych oraz o nowych mieszkańcach zamojskiego zoo.
0: W wydarzeniach słyszymy Marię Mąsior.
1: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli przygotowuje się do uruchomienia programu TIL. Będzie on przeznaczony dla chorych na zaawansowanego czerniaka. Placówka jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, które uzyskało zgodę Ministerstwa Zdrowia na wdrożenie tego rodzaju terapii. Metoda ta wykorzystuje własny układ odpornościowy pacjenta do walki z nowotworem. Realizacją programu zajmie się kilka jednostek szpitala. Chodzi m.in. o oddział onkologii klinicznej, oddział hematologii i transplantacji szpiku czy pracownię diagnostyczną. Specjaliści podkreślają, że czerniak jest jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów skóry, a do czynników ryzyka zalicza się przede wszystkim nadmierną ekspozycję na promienie ultrafioletowe. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego chętnie sięgają po wakacje składkowe. Rozwiązanie pozwala im odciążyć firmowe budżety i zachować ciągłość ubezpieczenia społecznego. Ulga zaczęła obowiązywać 2 lata temu. Zainteresowani mogli po raz pierwszy z niej skorzystać za grudzień 2024 roku. Później było to możliwe raz na rok.
2: Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy z województwa lubelskiego złożyli prawie 132 tysiące wniosków. W 2024 roku najwięcej wniosków wpłynęło w listopadzie. Firmy złożyły ich wtedy ponad 53 tysiące. W 2025 roku wpłynęło ponad 59 tysięcy wniosków.
1: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Do końca lipca tego roku przedsiębiorcy z regionu złożyli ponad 19,5 tysiąca wniosków. Dzięki wakacjom składkowym możliwe jest ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie zachowując ciągłość ubezpieczenia społecznego.
2: Ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. Przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, dobrowolne chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te finansuje budżet państwa, a ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek za pracowników i zleceniobiorców.
1: Dodaje Wojciech Ściwiarski. Aby otrzymać ulgę, trzeba spełnić warunki i przesłać wniosek przez e-ZUS. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zus.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Twoja komórka wie o Tobie więcej niż myślisz. Jednodniowa przerwa może być czasem refleksji o cyfrowym bezpieczeństwie. Smartfon stał się dla nas nieodłącznym elementem codzienności. Ułatwia komunikację i pozwala m.in. płacić za zakupy, znaleźć drogę czy szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Wraz z wygodą pojawiają się jednak wyzwania związane z prywatnością i świadomym korzystaniem z technologii.
3: Problem zaczyna się, gdy przestajemy kontrolować telefon, a zaczyna on kontrolować nas. Smartfon wie, gdzie bywamy, z kim się kontaktujemy, co kupujemy, czego szukamy w internecie. Często sami przekazujemy te informacje aplikacjom, klikając akceptuję, bez czytania, na co się zgadzamy. Warto od czasu do czasu sprawdzić ustawienia swojej prywatności, zobaczyć, jakie aplikacje mają dostęp do naszych danych i usunąć te, których już nie używamy.
1: Mówi Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka, specjalistka do spraw ochrony danych osobowych oraz inicjatorka kampanii Bezpieczna Relacja. Dziś przypada Światowy Dzień Bez Telefonu, który może być dobrą okazją do krótkiego resetu. Nie trzeba od razu odkładać smartfona na cały dzień, ale warto zadać sobie pytanie, czy to my korzystamy z technologii, czy technologia zaczyna korzystać z nas. A na koniec dobre informacje z zamojskiego zoo. W ostatnich dniach na świat przyszły 2 młode zwierzęta. Aktualnie najmłodszym mieszkańcem ogrodu jest leniwiec, który urodził się w ubiegłym tygodniu. Malucha nie można jednak jeszcze oglądać z bliska, ponieważ potrzebuje spokoju, aby prawidłowo się rozwijać. Na wybieg wychodzi z kolei zebra równikowa, którą pracownicy zoo powitali kilka dni temu. Mimo że nadal trzyma się matki, to odwiedzający mogą ją już zobaczyć.
4: Mówimy tak o tym święcie bez telefonów, więc warto telefony odłożyć i zerknąć, co dzieje się za oknem, co się dzieje. No właśnie, może czas, żeby się wybrać na spacer, no bo troszeczkę się ochładza. 27 stopni w tym momencie na termometrach. Odczuwalna temperatura to stopni 28. Dziś w nocy najchłodniej 14 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w tym momencie jest to 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, ale biometr korzystny.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: Witamy po raz trzeci. Tak nam się udało dobrnąć do trzeciej z godzin szczytów akademickich w Radiu Centrum. Dobrnąć, no albo może właśnie wejść znów. Ja to już mówię, to dzisiaj trzeci raz. I ja chyba dziś tak tanecznie bardzo.
6: Dzisiaj tańczymy.
4: Tanecznym krokiem, tak. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska
6: i Vanessa Woźniak.
4: Zapraszamy na tą trzecią godzinę godzin szczytów akademickich w Radiu Centrum.

0: Avatar zgodnie z nazwą nieco o żywiołach nam opowiadał Crying Fire na 98,2 FM. A ja tak czytam, co się dzieje w mediach i okazuje się, że wszystko na tym świecie jest na sprzedaż. Nie wiem, Vanessa, czy ty się orientujesz, jak tam rynek z kamielin w tym momencie stoi. No ale jak myślisz, jaka może być cena za takiego dinozaura, powiedzmy?
1: Ale masz na myśli taką figurkę z Kinder Jajka może?
0: Tak, myślę, że tak 3 złote, nie?
1: Tak.
0: Będzie. Pani da 3 złote, będzie okej. Okay. Nie, takiego dinozaura prawdziwego, konkretnie że tyranozaura.
1: Tak,
0: tak. Tak.
1: Okej. Okay. Jak ja teraz czytam właśnie, to no powiedz tą kwotę, bo aż mi ciężko ją po prostu...
0: 50 milionów dolarów, tak donosi BBC, że ostatnia aukcja w Nowym Jorku, na którym został sprzedany szkielet tyranozaura, który nazywa się GUS swoją drogą,
1: tak.
0: Ale to nie jest nasz główny urząd statystyczny, a raczej po prostu malutki dinozaurek. Nie taki malutki, no.
1: Nie jest taki malutki. I słuchajcie, bo to jest niesamowite, że to skamieniałość liczy sobie 67 milionów lat. No i okazuje się, że jest to najlepiej zachowany okaz tego gatunku.
0: Okazuje się, że trochę jednak trzeba sobie poczekać, żeby tak przybyło na wartości.
1: O,
0: mam nadzieję,
1: tak,
0: że z ludźmi to tak nie działa. Ale to może póki co o tym nie będziemy dyskutować.
1: Chyba nie ma co.
0: Ale chyba tak umilę muzycznie, mam nadzieję, to co się teraz dzieje za oknami, bo o cieniu nieco będzie. Zespół Huk i Cień na 98,2.

0: Vanesso, ty podobno jesteś fanką jeżdżenia na rowerze, czy ja dobrze słyszałam?
1: Oj tak, uwielbiam jeździć na rowerze.
0: A jakie traski najbardziej lubisz? Polecasz coś?
1: Najbardziej to lubię jeździć przed siebie, ale z takich tras, które bardzo polecam. Chociaż może bardziej chodzi o miejsce, to Święta Otylia w Kraśniku.
0: Oj, ten Kraśnik chyba wyczułaś idealnie, bo jest taki jeden rowerzysta, który się złapał trochę chyba za błądzi właśnie na tą Świętą Otylię, bo wylądował na ekspresówce S19, właśnie tuż za węzłem Kraśnik Północ w kierunku Lublina. Zarobił mandacik za to, no ale jeśli chcecie wiedzieć, którędy jeździć, nie po ekspresówce rowerem, ale jak już to samochodem, to za chwilę o 9:30 czekamy na drogi, co się na nich dzieje, także zapraszam, a póki co... Kobranocka.

0: Wybiła godzina 17.30 i my wcielimy się w kierowców na naszych lubelskich drogach. Ola, powiedz nam, gdzie korki aktualnie spotkamy.
1: No, z korkami jest całkiem nieźle, bo prawie ich nie ma. Pozostała nam jedynie ta felerna nasza Aleja Kraśnicka, na której chwilę postoimy, zresztą w okolicach Alei Kraśnickiej. Na skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino doszło do zdarzenia drogowego, także tamte miejsca omijajcie najlepiej, no bo cały Lublin w zasadzie jest łatwo przejezdny, także dróg do wyboru do koloru.
0: A jeśli wy wiecie o jakichś korkach, o których nie wspomniałyśmy, choć jest ich mało aktualnie, to dajcie nam znać pod numer 515-515-982.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 25 minut do godziny 18 pozostało, a ja tak sprawdzam, co w świecie filmowym się będzie działo w najbliższym czasie. No i kolejna lektura na nasze ekrany wskoczy. Tym razem lektura dość nietypowa, no bo nie z liceum. Szatan z 7 klasy będzie przełożony na film. Vanessa, czy ty jesteś fanką tej lektury, czy tak średnio?
1: Muszę przyznać, że oczywiście książkę znam i autora, ale nigdy tej książki nie przeczytałam.
0: No to właśnie może to będzie idealna zachęta dla ciebie, żeby się zapoznać z treścią. No i dla wielu kolejnych pokoleń, no bo coraz mniej dzieci te książki czyta. No to być może to akurat zachęci, żeby się właśnie zapoznać. Tym bardziej, że film jest reklamowany jako polski Indiana Jones. No a Indiana Jonesa chociaż znasz?
1: Oczywiście, co to za pytanie w ogóle? Już no mnie nie tak wiem, nie pogrążaj.
0: No dobrze, no to tym bardziej mam nadzieję, że się skusisz. No i a propos filmów, no to już za niedługo film znów muzyczny, a nie tylko Indiana Jonesowy, no bo do kin ma już niedługo wejść film o zespole Oasis. Już 11 września na wielkich ekranach będziemy mogli zobaczyć. No a póki co na 98,2 możemy posłuchać przynajmniej. I to już dziś, a nie 11 września.

0: I my w świetnej muzyce oczywiście pozostaniemy, bo spojrzymy sobie, jakie wydarzenia w najbliższym czasie na nas czekają, czyli przyszedł czas na imprezę FM.
1: Tak, i zaczniemy sobie ją od takich pirackich troszeczkę klimatów, bo szkocki zespół Elstorm przyjeżdża do Polski. No, oni grają taki troszeczkę folk, power metal, jakbym miała gdzieś to zlokalizować, właśnie z nutką tych pirackich brzmień. Przyjeżdżają do nas 11 sierpnia i zagrają w Fabryce Kultury Zgrzyt, no a z nimi fińska grupa Metal De Facto, która otworzy właśnie tę scenę Fabryki Kultury Zgrzyt 11 sierpnia. Ja przypominam.
0: Dla osób, które wolą trochę lżejsze klimaty, od wczoraj, od 15 lipca, od dzisiaj tak naprawdę, trwa 16 edycja Lublin Jazz Festival Forever Ahead, który potrwa do 19 lipca i przez te kilka dni zagrają takie grupy jak Nawłoś, Glass Quartet czy Pradziad, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No to znów takie troszeczkę lżejsze brzmienia, znów bardziej folkowe ja mam do zaproponowania, bo mówię tutaj o festiwalu Retradycja Jarmarki Jagiellońskiej i oby was ta nazwa nie zmyliła, bo tutaj jest nieco z muzyką do czynienia, również będziemy mieli. Wszystko odbędzie się na lubelskim Starym Mieście i będą masa atrakcji będzie tam dostępna. Nie tylko właśnie wspomniane Jarmarki Jagiellońskiej, ale również scena, na której sporo folkowych artystów się pojawi. Cały program będzie dostępny na stronie festiwalu, a sam festiwal zacznie się od 21 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka.

0: Za 10 minut wybije 18. To oznacza, że musimy kończyć nasze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum z wielką przykrością, bo jeszcze bym tutaj sobie trochę posiedziała, posłuchała tej świetnej muzyki.
1: Oj, tak. Świetnie było. Bardzo Wam dziękujemy za towarzystwo. Była z Wami Vanessa Woźniak
0: i Aleksandra Baranowska. Ale nie odchodźcie jeszcze od odbiorników, bo po pierwsze za momencik wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum, no a po drugie później z roku na rok o 19 z Jakubem Gryzem i Agnieszką Piechotą, a następnie Hot Lab z Filipem Lechem. Także tak jak mówię, zachęcam, żebyście jeszcze pozostali, no i tym bardziej przy dźwiękach tak wspaniałej muzyki. Aż po prostu szkoda stąd iść.
1: Tak by się chciało wyjść.
0: No zdecydowanie, jeden z topowych. No to skoczmy jeszcze na ten sam początek lat 90. i posłuchajmy tej jakże ikonicznej gitary. No a my się z Wami żegnamy w tym czasie.
1: Dziękujemy. Cześć.
0: Cześć.

0: Funkcjonariusze policji przedstawili wyniki akcji Prędkość. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o kolejnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Policjanci z lubelskiej drogówki podsumowują akcję Prędkość. Skontrolowano ponad 360 kierujących. Efektem przeprowadzonych działań było ujawnienie 356 wykroczeń. Większość z nich dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Jednym z zatrzymanych okazał się 37-latek, który jechał w terenie zabudowanym 106 km na godzinę, mimo że miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Inny 65-letni kierowca prowadził z kolei niesprawnego technicznie Renault. Stracił on dowód rejestracyjny i został ukarany mandatem. Warto pamiętać, że łamanie obowiązujących przepisów drogowych jest groźne nie tylko dla kierowców, ale także pasażerów oraz pieszych. Daty 15 lipca 1410 roku zna niemal każdy Polak. Co jednak łączy bitwę pod Grunwaldem z Lublinem? Dziś przypada 616. rocznica najważniejszej batalii dla historii Polski, która ma istotne znaczenie także dla naszego miasta. Znajduje się tu wotum ufundowane przez Władysława Jagiełłę, 15-wieczny kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej. Ten cenny zabytek powstawał w latach od 1412 do 1426 roku.
1: Władysław Jagiełło usiłował wykorzystać zwycięstwo pod Grunwaldem propagandowo. Ustawiał siebie jako chrześcijańskiego władcę, który dzięki Bożej pomocy pokonał krzyżaków. Po bitwie pod Grunwaldem król ofiarował szeregu instytucji, kościołów, klasztorów wota dziękczynne, które z jednej strony właśnie stanowiły wyraz podziękowania Bożej opatrzności za pomoc w rozprawie z krzyżakami, a z drugiej okazywał się też jako potężny zwycięzca.
0: Mówi profesor Agnieszka Januszek-Sieracka z Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Gotycki budynek przy ulicy Narutowicza to świadek historii Lublina. Dzięki niemu widać, jak bardzo miasto urosło przez 600 lat, bo z chodnika wchodzi się do niego kilka stopni w dół. Ma duże znaczenie symboliczne również dlatego, że do powstałego obok klasztoru król sprowadził zakon Brygidek, założony pod koniec XIV wieku przez szwedzką świętą Brygidę.
1: Święta Brygida sobie na to zasłużyła, ponieważ w jej słynnych objawieniach głosiła, że nadejdzie taki władca, który pogromi krzyżaków, którzy zamiast nawracać miłością i Ewangelią, nawracają ogniem, mieczem i przemocą. No i trudno się dziwić, że Władysław Jagiełło w tym dzielnym władcy widział właśnie siebie.
0: Dodaje profesor Agnieszka Januszek-Sieracka. To właśnie w Lublinie Władysław Jagiełło został formalnie wybrany na króla Polski i według przypuszczeń historyków, dlatego wybrał go zamiast Grunwaldu na miejsce wzniesienia świątyni. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy dziką przyrodę można spotkać wędrując po mieście? Dowiemy się tego podczas spaceru przyrodniczego umożliwiającego bliższe poznanie dzielnicy Sławin. Uczestnicy poznają ptaki, ssaki, owady i rośliny, które osiedliły się w różnych zakamarkach, a także czym taka przyroda różni się od tej wiejskiej czy leśnej. Ponadto zainteresowani dowiedzą się, jak można pomóc naturze unikać zagrożeń, które na nią czyhają. Fundacja Ośmiornice Kreatywności zaprasza na spacer rodzinny Dzikość miasta już 17 sierpnia na godzinę 17:30. Start jest zaplanowany przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia numer 38. Wstęp jest wolny.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Wczoraj reprezentacja Hiszpanii pokonała wicemistrzów świata Francuzów 2-0. Bramki dla Hiszpanów zdobywali Mikel Oyarzabal oraz Pedro Porro. Trójkolorowi nie zagrają więc w trzecim finale mundialu z rzędu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego wezmą w nim udział po 16 latach przerwy. Już dzisiaj poznamy rywali Hiszpanów w grze o złoto oraz Francuzów w meczu o trzecie miejsce. O godzinie 21:00 na stadionie w Atlancie rozpocznie się mecz Argentyny z Anglią. Przechodzimy do siatkówki. Poznaliśmy grupy kobiecej i męskiej Ligi Mistrzów, w których zobaczymy aż 6 polskich zespołów. Wśród pań Developers Rzeszów trafił do tzw. grupy śmierci z Imoco Conegliano i Novarą. Unii Opole zmierzy się z obrońcą tytułu Vakif Bankiem Stambuł. Z kolei PGE Budowlani Łódź powalczą o awans w grupie E, gdzie ich głównym rywalem będzie Galatasaray. W turnieju mężczyzn PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoskimi potęgami Lubeczy Witanową oraz Itasem Trentino. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w grupie C, natomiast Bogdanka Luk Lublin o pierwsze miejsce powalczy głównie z Raną Werona. Pierwsze mecze u siatkarek zaplanowano na 24 listopada. Panowie wybiegną na parkiet 8 grudnia. A na koniec sporty walki. Federacja UFC ogłosiła pierwsze zestawienia na wrześniową galę w Paryżu, gdzie swoją czwartą walkę dla amerykańskiej organizacji stoczy Klaudia Syguła. Polka, mająca obecnie na koncie 2 zwycięstwa z rzędu, skrzyżuje rękawice z Norą Kornole. Bardzo dynamicznie rozwija się również sytuacja wokół Jana Błachowicza, który wciąż czeka na nazwisko rywala na sierpniową galę w Serbii. Były mistrz wagi półciężkiej zdradził, że otrzymał od federacji propozycję walki z Magomedem Ankalajewem, którą ostatecznie przyjął. Zanim jednak Polak potwierdził gotowość do pojedynku, ofertę zdążył już zaakceptować jego pierwotny rywal Bogdan Guskow. Reprezentant Uzbekistanu porzucił tym samym planowany rewanż z Błachowiczem na rzecz hitowego starcia z Ankalajewem.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 25 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, jakość powietrza jest umiarkowana, a barometr korzystny.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej loka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że za

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Z roku na rok.
6: Z roku na rok.

0: Zaczynamy już 6 minut po godzinie 19 i to jest audycja z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum oczywiście. Ze mną w studiu jest
1: Agnieszka Piechota, a razem ze mną
0: Jakub Gryz. Witamy wszystkich naszych słuchaczy po raz, nie mam pojęcia, który.
1: Kolejny
0: po prostu. No i dziś sobie sprawdzamy rok 2007, którego, szczerze powiedziawszy, nie wspominam w żaden sposób, nie pamiętam jakoś tego roku.
1: Nie pamiętasz?
0: Nie, akurat nie. Szósty pamiętam, bo mundial był, a ósmy pamiętam, bo było euro.
1: Ja siódmy pamiętam, bo w tamtym roku chyba właśnie przytuliłam kaktusa.
0: Ale
1: tak mi się wydaje.
0: Czy...
1: Tak, bo ja myślałam, bo ja byłam mała. Myślałam, że on będzie po prostu miękki. On miał takie małe kolce i no, przytuliłam kaktusa.
0: Nauczyłaś się, że jednak nie warto.
1: Nie było warto. Nie oceniajcie książki po okładce, uważajcie. Nie przytulajcie kaktusów, kochani. Przechodzimy.
0: Przejdźmy do konkretu.
1: 2007 rok. Od czego zaczęliśmy?
0: Zespół MGMT. Kawałek Kids oczywiście za nami. Bardzo synth-popowo zaczynaliśmy dzisiejszą audycję, można powiedzieć. Później się trochę to uspokoi. Klasycznie w sumie można powiedzieć, przejdziemy w stronę brzmień mocniejszych, może nawet awangardowych, można powiedzieć niektórych.
1: Trochę tak.
0: Zdecydowanie. To jest kawałek, o którym już wspominaliśmy poza audycją, poza anteną, że to jest taki skrojony, idealny numer pod lato i wakacje.
1: No, taki letniaczek tak
0: taki
1: zwany.
0: Letniaczek. Kids to jest w ogóle kawałek z płyty Oracular Spectacular. Płyty, która okazała się przeogromnym hitem, bo z niej powstało masa ogromnych hitów, nie wiem, Electric Field na przykład. To jest też naprawdę wielki numer. No i do Kids jest też śmieszna historia związana z teledyskiem, a konkretniej z dwoma teledyskami. Pierwszy był nakręcony przez studenta jakiegoś, który miał po prostu zaliczyć sobie zajęcia, z tego co pamiętam, i teledysk przekształcił się po prostu w potężny viral, który stał się jednym z najpopularniejszych teledysków generalnie, no aż w końcu drugi powstał już oficjalny.
1: Ale w ogóle ten kawałek powstał podczas ich studiów, kiedy oni byli na studiach, także to się wszystko jakoś tam ze sobą łączy, a w tamtym roku, w 2025 roku, kawałek przekroczył miliard odtworzeń na Spotify'u.
0: Nie dziwię się, to jest jeden z największych hitów jakiegokolwiek radia, można powiedzieć. Ale dobra, Agnieszka, my jedziemy dalej. Zaczynamy troszeczkę też inaczej naszą dzisiejszą audycję, bo na samym początku zmierzymy się z polskim akcentem,
1: tak,
0: który pojawi się za chwilę. I to dosyć kultowy, trzeba przyznać. Zespół Muchy za chwilę zagra dla nas numer Miasto Doznań. Kawałek kultowy z równie kultowej płyty Terror Romance.
1: Ach, ten Poznań.
0: Ach, ten Poznań. To jest kwintesencja, jeżeli chodzi o ten zespół muzyki niezależnej, polskiej muzyki niezależnej lat zerowych. Chyba największy zespół tamtych lat, jeżeli chodzi o ten nurt.
1: Tak, to jest ten kawałek jest do tej pory takim koncertowym klasykiem. Oni to zawsze grają, bo to jest ich chyba najbardziej znana piosenka i co? Co tutaj można dużo mówić? Trzeba po prostu posłuchać.
0: To my też zagrajmy najlepszą piosenkę, najpopularniejszą. Jedziemy.

0: Kaiser Chiefs i Ruby.
1: Ruby.
0: To jest dobry kawałek, fajny. No, można sobie pośpiewać właśnie.
1: Można pośpiewać, nóżka aż sama tupta, no ale to jest zespół, który specjalizuje się w sumie w takiej muzyce. Kaiser Chiefs to jest numer oczywiście z krążka Yours Truly Angry Mob, czyli drugi album tej też również zacnej formacji z Wielkiej Brytanii.
0: Tak, to był pierwszy numer jeden ich w ogóle kiedykolwiek. I jest to nadal ich największy przebój. No, każdy to pewnie zna, nie wiem czy na pamięć, ale refren na pewno każdy jest w stanie zaśpiewać. Jeżeli nawet nie wie, co to za zespół, to każdy tą piosenkę raczej kojarzy.
1: Dokładnie. W ogóle śmieszna jest historia, w sensie znaczenie tego utworu, bo pojawiło się chyba z trzy różne historie, o czym w ogóle ten kawałek jest. Wokalista wspominał o tym, że ten numer jest o jakiejś dziewczynie ze szkoły, co poznał. Natomiast gitarzysta wspominał, że ten numer jest o nikim. A natomiast jakieś kilka lat temu drugi wokalista, czyli Nick Hodgson, powiedział, że to jest kawałek o czarnym jego labradorze, który nazywał się Ruby.
0: Co to za kombo?
1: Nie mam pojęcia.
0: A może to była dziewczynka labrador i on poznał tego labradora, jak poznali się w szkole? Nie wiem.
1: Do szkoły chodził z labradorem? Do klasy?
0: Nie wiem. Czasami bywa i tak. Dobra, ale to jest klasyka, więc o tym chyba nie musimy za bardzo rozmawiać. Przechodzimy dalej. Co kolejne?
1: Kolejne co? Złoty Scan. Golden Scans, czyli zespół Klaxons. Za chwilę pojawi się w naszej audycji. To jest zespół, który w ramach płyty Myths of the Near Future ustanowił taki nowy gatunek, jak nowy rave, czy też new rave.
0: Mm-hmm. Album to w ogóle jest Myths of the Near Future. Mówiłeś o tym?
1: Tak, mówiłem.
0: Tak,
1: ale
0: powiedziałeś to przed chwilą. No, ja powiedziałam, jakoś się przed chwilą wyłączyłam. Album generalnie zdobył to taką prestiżową nagrodę Mercury Prize. I tu jest takie połączenie indie rocka z elektroniką, właśnie z muzyką taneczną, co za chwilę w sumie usłyszycie, i to New Rave dużo też wyjaśnia.
1: Bardzo ambitny album, bo to jest po pierwsze album koncepcyjny, on opowiada historię przedstawiającą przyszłość, science fiction, no i też tytuły utworów nawiązują do twórczości m.in. Williama Burroughsa, Ballarda, Pinkhona, no wiele wielkich naprawdę nazwisk, jeżeli chodzi o literaturę.
0: Tak, dużo syntezatorów i,
1: no i muzycznie
0: gigantyczny
1: właśnie
0: wpływ na scenę alternatywną w Wielkiej Brytanii, także wydaje mi się, że trzeba tego po prostu
1: nic dodać,
0: posłuchać.
1: Nic ująć. Sprawdzamy Golden Scans już teraz.

0: jest tak dobry numer, że aż no, sparaliżowało mnie, można powiedzieć, i nie wiedziałem, co powiedzieć. Finger Eleven, zespół Paralyzer na 98 2 FM. Agnieszka zniesmaczona już na mnie patrzy. Co zrobiłem?
1: Nie zniesmaczona. No, tata znowu wstał. Ojciec wstał. Album Them vs. You vs. Me. Generalnie największy hit w historii całego zespołu, bo Finger Eleven wcześniej grali mocniejsze wydanie rocka. Jeżeli tak można powiedzieć, cięższy rok alternatywny.
0: Bardziej alternatywny rok, trochę post-grunge, a to jest w ogóle kawałek, który, no tak jak mówiłaś, on w ogóle nie odzwierciedla...
1: Tak, tego co oni normalnie tworzą.
0: Tego co normalnie tworzą. To jest kawałek swoją drogą wyraźnie inspirowany kawałkiem Take Me Out, Franz Ferdinand, mm-hmm. który już...
1: Tak, tak, tak.
0: Chyba nie graliśmy z tego, co pamiętam.
1: Graliśmy.
0: Nieważne w sumie. No ale w wielkim skrócie, no to jest kawał muzyki rockowej, ale takiej w wydaniu funkowym, tanecznym. No do potuptania znowu.
1: To jest typowy rockowy kawałek do radia.
0: Do radia, dokładnie.
1: Tak, i nadal fruwa wszędzie, lata. Także po 19 latach nadal pojawia się wszędzie. My przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj dla was naprawdę sporo jeszcze kawałków. Kolejny utwór. To
0: kolejny
1: jeden
0: utwór?
1: Z moich ukochanych albumów w ogóle.
0: To jest
1: Paramore.
0: Misery Business, kawałek, tak się nazywa. Płyta Riot, 2007 rok. Agnieszka, skoro tak bardzo kochasz ten album, tak bardzo kochasz ten numer, to może coś o nim powiedz.
1: Hayley Williams napisała generalnie ten album, prawie cały, jako nastolatka. I są w ogóle takie nagrania, jak oni sobie siedzą na przykład na jakimś krawężniku, grają tam na gitarze i ona śpiewa i zapisuje sobie jeszcze na takim telefonie, wiesz, jak były takie rozsuwane z klawiaturkami. To ona sobie tam zapisuje jakiś tekst i właśnie pisała chyba w ogóle, nie wiem czy nie, Misery Business był. I album Riot sprzedał się po prostu w milionach egzemplarzy. To był wielki hit i no refren w tym właśnie kawałku to jest chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych refrenów całego pop-punku, no bo taki rodzaj muzyki oni tak naprawdę tworzyli, bo to było takie połączenie punku, alternatywy, emo, też tam było sporo, ona miała taką popularną grzywkę na bok, tylko miała rude włosy.
0: Wiem, także, o co chodzi.
1: Tak, także to było po prostu wszędzie. No i Hayley Williams też potem przyznaje teraz w tych wywiadach, że z biegiem czasu inaczej patrzy na tekst tej piosenki niż kiedyś, także wydaje mi się, że powinniśmy po prostu posłuchać.
0: Ale tego utworu.
1: Cały album Riot generalnie moim zdaniem to są same bardzo fajne kawałki, także polecam wszystkim przesłuchać, a już teraz Misery Business.

0: Boże, wspaniały kawałek, cudowna, cudowny to po prostu jest performance. A w ogóle wyobrażasz sobie przez 17 sekund bez przerwy tak śpiewać na żywo?
1: Tak wydzierać się? No. Ja myślę, że padłbym po 3 sekundach już.
0: On
1: tak
0: był szalony.
1: Był szalony zdecydowanie. No Linkin Park przypominamy, kawałek Given Up.
0: A właśnie, bo to w sumie całkiem ważne.
1: Taki zrobił na nas naprawdę szok, wielkie wrażenie po prostu. No numer wspaniały naprawdę.
0: Ja to słyszałam wiele razy, ale zawsze mnie to nie przestaje po prostu zadziwiać. Album generalnie nazywa się Minutes to Midnight, to jest ten taki biało-czarny, jeżeli ktoś kojarzy okładki albumów Linkin Park. No i właśnie on przez 17 sekund tam aż krzyczy, śpiewa, jak chcecie to nazwać.
1: My tak, to wspominaliśmy Chester, już wielokrotnie, szalony. Ale to jest postać o, no miała naprawdę przepotężny talent wokalny i tego nie można mu zdecydowanie odebrać.
0: To prawda. Minutes to Midnight generalnie jest bardziej skierowany w stronę klasycznego rocka niż nu metalu, tak jak Linkin Park miało to zazwyczaj u siebie.
1: Tak.
0: Ale ten kawałek zostaje w tym klimacie.
1: Zostaje. To jest właśnie, tak jak wspominałeś, album inspirowany klasycznym rockiem. Oczywiście pojawia się trochę hip-hopu, trochę muzyki hardkorowej. No i w dużej mierze sporą zasługę, jeżeli chodzi o ten album i jego produkcję, odpowiada producent Rick Rubin, który trochę poukładał ich w tamtym czasie. Zresztą to jest producent, który jest znany właśnie z takiej muzyki wyprzesterowanej. Mhm.
0: No to jest prawda, to jest prawda. My przechodzimy dalej, bo ja się już zapatrzyłam i zaczęłam myśleć nad kolejnym kawałkiem, bo to też jest album po prostu legendarny, In Rainbows, oczywiście od Radiohead. I kawałek, no mówmy.
1: Już w tamtym tygodniu, jak mówiliśmy o solówce Toma Yorka, to mówiliśmy, że to chyba jest ich najlepszy, przynajmniej w moim przekonaniu, album.
0: Tak, Weird Fishes też.
1: Arpeggi, to jest numer, który za chwilę sobie sprawdzimy. Album, który powstawał trochę w bólach, można powiedzieć, bo zespół zaczął go pisać mniej więcej w 2005 roku. Wszystkie aktualizacje o procesie w ogóle nagraniowym publikowali na swoim blogu. No i wyglądało to tak na początku, że oni walczyli z samymi sobą, żeby w ogóle coś ugotować z tego, bo nie mieli w ogóle żadnego pomysłu. No i koniec końców wyszedł album legendarny, jeden z najlepszych albumów rockowych, nie tylko lat zerowych, wszechczasów można powiedzieć. No i też warto zaznaczyć w ogóle sposób wydania tego albumu, bo on był wydany w ramach formatu Pay What You Want, czyli zapłać tyle, ile możesz w internecie. I ktoś kiedyś zbadał, jakie przychody były z tego albumu i okazało się, że no, połowa ponad słuchaczy oczywiście za darmo sobie go pobrała, ale pojawiły się na przykład donacje, wynoszące na przykład $1000 za właśnie kopię tego albumu.
0: No za taki album.
1: Za taki album zdecydowanie.
0: Za taki album.
1: I ten eksperyment wyszedł tak, że przychody za tego albumu były takie same jak z ich poprzedniego właściwie. Więc eksperyment zdecydowanie udany.
0: No bo to jest generalnie album uważany za jeden z najpiękniej w ogóle skomponowanych kiedykolwiek. I w tym akurat kawałku są to takie trzy partie gitar, które się na siebie nakładają. To jest bardzo takie hipnotyzujące. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście tego kawałka, to za chwilę usłyszycie, o co mi chodzi. No i w sumie to takie arcydzieło XXI wieku.
1: Tak,
0: jest
1: można
0: to podziwiany album i bardzo taki klimatyczny. Jeżeli jest na przykład jesień, wieczór i siedzicie sami w pokoju, to jest idealne. No nie
1: zbiera.
0: Na dziś, ale zawsze w sumie jest dobra pora na Radiohead i In Rainbows, także posłuchajmy sobie teraz.
1: Sprawdźmy sobie kawałek o dziwnych rybach.

0: pozwolę sobie powtórzyć fragment tego kawałka, fragment tekstu i tytułu w sumie. Sick, sick, sick, czyli Queens of the Stone Age na antenie Akademickiego Radia Centrum i w audycji z roku na rok. I rzeczywiście ten kawałek jest chory. Tak chory, że jest naprawdę dobry.
1: Jest chory, ale cały ten album, w ogóle zatytułowany jest Era Vulgaris i jest to jeden chyba z najbardziej takich surowych albumów od Queens of the Stone Age, bo Josh Homme właśnie powiedział, że on chciał stworzyć taką najbardziej brudną płytę, jaką mógł.
0: Czy się udało? Przyznam, że nie za bardzo. Wydaje mi się, że ich debiut jest właśnie takim najbardziej surowym.
1: On jest dziwny. On nie jest surowy, on jest po prostu dziwny. On jest bardzo psychodeliczny.
0: Ale ty mówisz o płycie, czy o Joshu?
1: Dwa na raz. Tak, teledysk generalnie tego kawałka jest utrzymany w takiej bardzo groteskowej stylistyce. Polecam sobie sprawdzić, jak zawsze.
0: Teledyski są świetną formą. Gościnnie pojawia się Julian Casablancas na
1: syntezatorach. The Strokes.
0: Tak, no. I na chórkach. I tyle możemy powiedzieć o Queens of the Stone Age, bo będziemy powoli w ogóle kończyć. A mamy jeszcze dwa utwory. No jeden to jest numer, który musimy zagrać, bo z płyty bardzo ważnej, album z zespołu bardzo ważnego, no Type O Negative za chwilę, kawałek She Burned Me Down z ich ostatniego albumu, czyli Dead Again.
1: Znaczy ostatni album wydany za życia Petera Steela.
0: Tak.
1: Kawałek w ogóle łączy z sobą doom metal i ten gotycki klimat, z którego słynie po prostu Type O Negative. Toksyczna relacja, jak zawsze. Peter Steele lubił sobie pisać o takich rzeczach. No, fajny kawałek, to
0: Delegen było... Z tego co pamiętam, oni grali chyba na Woodstocku w Polsce.
1: Tak mi się wydaje. I on coś tam też mówił wtedy, że jestem Polakiem, nie możemy o tym zapominać. Delegen było generalnie powrotem do takiego cięższego brzmienia, co właśnie za chwilę też usłyszycie. No i co? Chyba nadchodzi pora, żebyśmy się z wami...
0: No i jeszcze warto dodać...
1: Bo jeszcze potem
0: Nine
1: jeden kawałek.
0: Survivalism to z płyty Year Zero. Bardzo ambitny album, ale nie pod względem muzycznym. Tak powiem tylko o bardziej otoczki, która się działa ARG wokół tego albumu, ale o tym już nie mamy absolutnie czasu rozmawiać. No niestety będziemy się żegnać, ale słyszymy się za tydzień oczywiście.
1: Tak, w 2008 roku przed mikrofonem był Jakub Grys
0: i Agnieszka Piechota. Dziękujemy bardzo.
1: Miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Pa!

0: Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, a to może oznaczać tylko jedno. Przyszedł czas na program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Oczywiście ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Prześledzimy sobie to, co dzieje się ostatnio w świecie sportów motorowych. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiaj będą naprawdę ciekawe newsy w segmencie Motorsportowe Newsy, a zaczynamy od informacji, które przekazał nam, można powiedzieć, prezydent FIA Mohammed bin Sulayem. Emiratczyk zdradził co nieco na temat tego, jak będą wyglądały przepisy techniczne w Formule 1 te kolejne, to znaczy najpóźniej od 2031 roku. No i w niektórych sprawach te plany snute przez Bin Sulayema mogą być całkiem ciekawe i interesujące dla kibiców. Po pierwsze, no tak jak już wiemy, od 2031 roku ta nowa era techniczna ma zacząć obowiązywać. Czyli te z tymi obecnymi przepisami, no, na temat których problemów już wypowiadaliśmy się nie raz i nie dwa w programie Hot Lap, nie będziemy się już powtarzać. Mówiło się, że te nowe przepisy mają wejść w życie w 2030 roku, ale do tego potrzebna by była zgoda producentów jednostek napędowych. Tej zgody raczej prawdopodobnie nie będzie, no ale już w 2031 roku bez żadnej zgody, bez żadnych tutaj sprzeciwów FIA może tą nową erę wprowadzić. A co w tej nowej erze? Mianowicie, no, szef federacji chciałby powrotu do korzeni, ponownego wprowadzenia głośniejszych i tańszych, co tu dużo mówić, silników V8. Miałyby one zastąpić obecne, bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo drogie hybrydy V6. Kto by się mógł spodziewać, że bardzo skomplikowane jednostki hybrydowe okażą się bardzo, bardzo drogie. No, jest to zaskoczenie całkowite. Co ciekawe, nowym jednostkom miałoby towarzyszyć zrównoważone paliwo, a także albo turbo, albo hybryda. Tak ubrał to w słowa Mohammed bin Sulayem. Oznaczałoby to, że z czegoś zrezygnujemy, no bo w obecnych silnikach mamy jednocześnie turbinę oraz ten komponent elektryczny. Bin Sulayem mówi, że on chciałby, żebyśmy przynajmniej z jednej z tych rzeczy zrezygnowali, czyli jeżeli turbina, to nie hybryda, jeżeli hybryda, to nie turbina. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jeżeli chodzi o to. Kolejną rewolucją, a w zasadzie powrotem do tego, co było kiedyś, ma być pojawienie się nowego, niezależnego dostawcy silników, wzorem dawnej ery Cosworth'a, który był jeszcze w czasach poprzednich V8 do 2013 bodajże roku. Taki zewnętrzny producent dostarczałby motory zespołom klienckim, uniezależniając je od obecnych w stawce producentów jednostek napędowych, no bo nie jest tajemnicą, że jeżeli na przykład trzy zespoły są klienckie wobec Mercedesa, dwa zespoły są klienckie wobec Ferrari, biorą od nich silniki, jednostki napędowe, no to na wszystkich głosowaniach, na wszystkich tych panelach, na których są podejmowane najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o przyszłość serii, te zespoły są niejako uzależnione od tego swojego dostawcy jednostek napędowych, są mu w jakiś sposób podległe, no i zazwyczaj w 99% przypadków głosują tak, jak chce dostawca jednostki napędowej, czyli czy to Mercedes, czy to Ferrari, czy to ktokolwiek inny. Ten zabieg z tym zewnętrznym, niezależnym producentem silników miałby tę zależność ukrócić, to znaczy jeżeli jakiś zespół, no jeżeli kogoś nie stać by było na stworzenie własnej jednostki napędowej, a jednocześnie nie za bardzo chciałby być w 100% zależny w takich kwestiach powiedzmy to politycznych od dostawcy jednostek napędowych, no to wtedy mógłby skorzystać z tej właśnie z tego właśnie niezależnego nowego dostawcy silników. Jakby to działało, kto by to finansował, no bo jednak mimo wszystko, no mówi się, że już teraz te największe działy silnikowe co najmniej 100 milionów euro rocznie wydają na utrzymanie tego, tylko i wyłącznie tego programu. Nie wiadomo, kto by to miał finansować, no ale pomysł wydaje się ciekawy. No i to jest nie koniec niespodzianek, no bo na koniec Mohamed Bin Sulayem wprowadził naprawdę ciężkie działo, no bo zarzucił temat powrotu tankowania w trakcie wyścigu, dokładnie tak. Wynika to z tego, że Mohamed Bin Sulayem bardzo chciałby, żeby te bolidy kolejnej generacji były nawet o 100 kg lżejsze niż obecne maszyny. No a wydaje się, że dosyć prostym rozwiązaniem, jak to zrobić, no to wprowadzić mniejsze baki, które pomieściłyby mniej paliwa, jednocześnie wprowadzając powrót tankowania do Formuły 1. Po raz ostatni tankowanie w Królowej Sportów Motorowych widzieliśmy w 2009 roku. Potem zostało ono zakazane ze względów i bezpieczeństwa, i finansowych, no bo tamte ówczesne maszyny do transportowania paliwa były bardzo, bardzo drogie. No ale teraz technologia przez te kilkanaście lat poszła już bardzo mocno do przodu. Mamy paliwa syntetyczne, no i w zasadzie chyba nic tak realnie nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli nie zobaczyć tankowania. No wszystkie duże serie na świecie korzystają z tankowania, no tylko Formuła 1 nie tankuje. No i byłoby to dosyć ciekawe urozmaicenie, gdybyśmy poza szachami strategicznymi w obrębie opon mieli jeszcze szachy strategiczne w obrębie paliwa. Byłoby to całkiem ciekawe. No i te wszystkie plany, które snuje prezydent FIA, jak najbardziej są interesujące, jak najbardziej są do sprawdzenia w praktyce. No my trzymamy kciuki, żeby przynajmniej część z tych ambitnych celów, a jednym z nich miałoby być też uniezależnienie się od producentów silników. No ja trzymam kciuki, żeby te wszystkie plany Bin Sulayema się sprawdziły. No i żeby Formuła 1 wyglądała tak, jak nakreślił nam to prezydent FIA. Z dalekiej, co tu dużo mówić, przyszłości wracamy do teraźniejszości, do teraźniejszych problemów, a mianowicie do zamieszania z kalendarzami czołowych serii. I zadamy sobie pytanie, czy wyścigi na Bliskim Wschodzie w ogóle się w tym roku odbędą? Różne serie mają swoje wyścigi na Bliskim Wschodzie. My skupimy się na tych największych. Przede wszystkim wyścigi długodystansowe WEC. W związku z utrzymującym się konfliktem FIA przełożyła inaugurację sezonu, a więc Grand Prix Kataru, na październik. To miała być przedostatnia runda sezonu teraz. No ale ci, którzy interesują się wydarzeniami na świecie, wiedzą, że no po tym okresie spokoju sytuacja na Bliskim Wschodzie znowu zrobiła się gorąca, znowu ten rejon świata płonie, no i wcale nie jest pewne, czy te ostatnie dwie rundy sezonu w Katarze i w Bahrajnie w ogóle się odbędą. No i ponoć już jest wprowadzany plan awaryjny. Gdyby jednak okazało się, że tych wyścigów nie udało się zorganizować, to do końca lipca ma być wprowadzone zastępstwo. Katar ma zostać zastąpiony przez tor w Barcelonie, a Bahrajn ma zostać zastąpiony przez tor Monza, więc całkiem fajne, całkiem ciekawe i interesujące są to zmiany. No ja chętnie bym zobaczył WEC-a na tych dwóch obiektach, nawet chyba bardziej niż na obiektach na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No w każdym razie WEC już na dniach ma podejmować te decyzje, co teraz robić. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja tyczy się Formuły 1. Plany ratunkowe, które niedawno były na stole, właśnie legły w gruzach. Przypomnijmy, że oryginalnie już w kwietniu miały się odbywać Grand Prix Bahrajnu i Grand Prix Arabii Saudyjskiej. To Grand Prix Bahrajnu miało, gdzieś tam niedawno pojawiły się plotki, miało wrócić do kalendarza weekend 2-4 października, czyli mieli wepchnąć ten Bahrajn pomiędzy Azerbejdżan a Singapur. Tam jest taka luka, w którą miałby pojawić się Bahrajn. No ale ze względu na te wydarzenia ostatnie na Bliskim Wschodzie, ten plan całkowicie spalił na panewce. Dodatkowo, no te ostatnie dwa wyścigi sezonu, czyli Katar i Abu Dhabi, również stoją pod znakiem zapytania. Tam również nie jest bezpiecznie, no i Formuła 1 chyba nie będzie chciała ryzykować w tak napiętej sytuacji geopolitycznej zdrowia i życia kierowców oraz kibiców. No i jest już plan awaryjny. Jeśli Formuła 1 będzie zmuszona odwołać Grand Prix Kataru i Grand Prix Abu Dhabi, Arabii, a więc dwie ostatnie rundy sezonu, to do kalendarza na sam koniec ma wskoczyć tor Portimao, czyli Grand Prix Portugalii znowu na ratunek. Nie wiemy, czy to będzie jeden wyścig w Portimao, czy dwa. To będzie wyglądało. W każdym razie tutaj termin FIA i FOM dają sobie do połowy września, bo jakby ci zarządzający torem w Portugalii twierdzą, że mniej więcej około 2-2,5 miesiąca logistycznie potrzebują, żeby całą tą operację nagłego przyjęcia Formuły 1 przeprowadzić, więc no jeżeli do połowy września sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, no to wtedy najprawdopodobniej Katar i Abu Dhabi nam z tego kalendarza znikną, a zamiast tego pojawi się Portugalia. Tutaj problemy są też z MotoGP. No, wyścig o Grand Prix Kataru został przeniesiony z kwietnia na początek listopada. Tutaj też przecież Grand Prix Portugalii na torze Portimao właśnie oraz Grand Prix Walencji zostały o tydzień przeniesione odpowiednio na 22 i 29 listopada, żeby zrobić miejsce na tor w Katarze. No, cen, jeżeli chodzi o te plany awaryjne, no na razie MotoGP zachowuje spokój, cały czas sprzedają bilety, no ale FIM i Dorna obserwują sytuację. Jeżeli byłoby naprawdę niebezpiecznie, no to MotoGP także zrezygnowałoby z Grand Prix Kataru i tutaj chyba nie byłoby jakiegoś specjalnego ciśnienia, żeby dawać zastępstwo. No to tylko jedna runda z 22, z których ma się składać sezon MotoGP, więc nie byłoby to aż tak gigantyczna strata, jak na przykład w przypadku WEC-a czy Formuły 1. No WEC, dwie z 8 rund tego sezonu WEC-a miały się odbywać na Bliskim Wschodzie, więc to jest 1/4 kalendarza, więc no tutaj ten plan awaryjny w przypadku Mistrzostw Świata Długodystansowych musi być zdecydowanie dalej idący niż w przypadku MotoGP. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozgrywało. Będziemy monitorować sytuację międzynarodową. To samo będą robili zarządcy tych głównych serii wyścigowych. No i zobaczymy, jak będzie w tym sezonie wyglądała końcówka kalendarza, bo tutaj, jak widać, wszystko jeszcze jest możliwe. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy. Program Hot Lab powróci klasycznie po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lab. Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: A w nim opowiemy sobie o tym, co działo się w MotoGP, a tam mieliśmy Grand Prix Niemiec na torze Sachsenring. Tor specyficzny, całkiem blisko granicy w sumie polsko-niemieckiej. Najkrótszy obiekt w kalendarzu, taki bardzo wyjątkowy, bardzo ciasny, mały, ale jednocześnie interesujący niezwykle. No i tutaj od samego początku faworyt mógł być tylko jeden, to był oczywiście Marc Marquez, człowiek, który na torze Sachsenring jest prawdziwym królem. Niesamowicie siedzi mu ten obiekt, ma wszystko to, co najbardziej lubi Marc Marquez. Przede wszystkim jest lewoskrętny, ma długie łuki, na których może popisywać się tu swoją niesamowitą kontrolą nad motocyklem w zakrętach. Hiszpański siedmiokrotny mistrz MotoGP. No i przejdźmy sobie do kwalifikacji. A tutaj no w zasadzie potwierdził Marc Marquez to co wszyscy w zasadzie, czego wszyscy spodziewali się przed weekendem, a mianowicie wywalczył pole position. 61 tysięcznych tylko za nim był jego brat Alex, a więc rodzinny dublet. Mark przed Alexem. No tak zupełnie tak, jakbyśmy się cofnęli do zeszłego roku, gdzie większość wyścigów i kwalifikacji właśnie w taki sposób się kończyła. Pierwszy rząd zajęło Ducati, bo trzeci czas Fabio Di Gianantonio, czwarty Raul Fernandez, piąty Ai Ogura, więc Trackhouse Aprilia znów są tymi szybszymi motocyklami Aprilii. Niespodzianka, szósty czas Fabio Quartararo, mistrz nie odszedł, cały czas tam jest, cały czas z tej Yamahy próbuje wykrzesać wszystko, co tylko może. Siódmy Franco Morbidelli, ósmy czas Marco Bezzecchi, dziewiąty Jorge Martin, dalej Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, no i dwunastkę pierwszą zamknął Jack Miller. No i wydawać by się mogło, że taka będzie kolejność, ale nie wszystko poszło dobrze dla Marco Bezzecchiego. Do niedawna jeszcze lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata, został zmuszony do przedwczesnego zakończenia rywalizacji w Grand Prix Niemiec. Podczas Q2 Bezzecchi zaliczył bardzo groźnie wyglądający wypadek. Doszło do niego na początku sesji. No, Włoch stracił panowanie nad motocyklem w siódmym zakręcie, ślizgnął tylne koło, no i wypadł z toru, bardzo źle to wyglądało. Zdołał wrócić do boksów o własnych siłach, no ale badania rentgenowskie potwierdziły bardzo zły scenariusz dla Marco Bezzecchiego. U Beza zdiagnozowano całkowite złamanie lewego obojczyka z przemieszczeniem. No fatalna kontuzja. Wymagała natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Został przetransportowany do Włoch, jeszcze tego samego dnia odbyła się operacja, no ale jasne było, że zarówno w sprincie, jak i w wyścigu głównym do Grand Prix Niemiec Marco Bezzecchi nie będzie mógł wziąć udziału, więc no ten koszmar Marco Bezzecchiego, który trwa od kilku tygodni, się nie kończy. Znowu zero punktów zdobyte w trakcie wyścigu głównego, no i sytuacja w mistrzostwach dla Beza jest coraz cięższa, ale o tym powiemy

0: Moment, przenieśmy się teraz do sprintu, do sobotniego sprintu. Rozpoczęła się od niezwykle dynamicznego startu. Był on dynamiczny mimo zwiększenia tych różnic pomiędzy rzędami z kwestii bezpieczeństwa, o czym mówiliśmy jakiś czas temu. Marc Marquez mimo drobnego zachwiania tuż po zgaśnięciu świateł zdołał obronić swoją pozycję, no i wyjechał z pierwszego zakrętu na prowadzeniu. Od początku narzucał mocne tempo, przez cały dystans kontrolował przewagę nad dwoma zawodnikami innymi Ducati, ze swoim młodszym bratem Alexem Marquezem oraz Fabio Di Gianantonio. Cała ta pierwsza trójka w kwalifikacjach była również pierwszą trójką w sprincie. Bardzo mocno, wyraźnie odjechali całej reszcie. Widać było, że motocykle Ducati są na torze Sachsenring bardzo mocne. Najmocniejszy oczywiście, tak jak można było się spodziewać, ten motocykl z numerem 93. Jeżeli chodzi o dalsze pozycje i to, co się tam działo, no to za dwoma Marquezami i DJO na czwartym miejscu sprint skończył Raul Fernandez, na piątym Ogura. Szósty był, przepraszam, odwrotnie było. Czwarty był w sprincie Ai Ogura, piąty Raul Fernandez, szóste miejsce Jorge Martin, a więc Jorge Martin znowu przegrał z zawodnikami satelickimi, dalej Pecco Bagnaia, Pedro Acosta i ostatni punkcik w sprincie wywalczył na tej swojej nieszczęsnej Yamasze Fabio Quartararo. Przenosimy się teraz już do niedzielnego wyścigu głównego. Marc Marquez tym razem już wystartował perfekcyjnie, no nic, nikt nie mógł w jakikolwiek sposób hiszpańskiemu arcymistrzowi zagrozić. Od pierwszych metrów narzucił mocne tempo, no i prowadził w zasadzie przez cały wyścig. To już możemy zaspoilerować się, że to Mark wygrał rywalizację na torze Sachsenring. Tuż za jego plecami początkowo podążali znowu Alex Marquez i tym razem zawodnicy Trackhouse'a, no bo Raul Fernandez świetnie wystartował, awansował na trzecie miejsce, zanim na czwartej pozycji jechał Fabio Di Gianantonio. DJ'a mocno cisnął Raula Fernandeza, no i w tamtym momencie na czwartym okrążeniu DJ stracił panowanie nad motocyklem i upadł. Na dziewiątym okrążeniu później upadł także Alex Marquez, więc można powiedzieć, że tych dwóch najgroźniejszych rywali Marca Marqueza, jeżeli chodzi o zwycięstwo w Grand Prix Niemiec, wyeliminowało się samych z rywalizacji na tym torze. W związku z tymi wywrotkami znowu dwaj zawodnicy ekipy Trackhouse, czyli Raul Fernandez i Ogura, awansowali do pierwszej trójki. Ogura wyprzedził po świetnym manewrze Raula Fernandeza. Naprawdę to, co prezentuje na torze w ostatnich tygodniach Ai Ogura, no to jest już poziom niesamowity. Całkiem nieźle spisywali się na torze też zawodnicy KTM-a. Pedro Acosta na czwartym miejscu zakończył. Oczywiście to jest najlepszy z KTM-ów, ale punkty zdobywali jeszcze czy Enea Bastianini, czy Brad Binder, którzy skończyli rywalizację w pierwszej dziesiątce. Ciekawą mieliśmy walkę pomiędzy Jorge Martinem a Pecco Bagnaia, czyli ten duet, który doskonale zna się z walk o tytuł mistrza z sezonów 2023 i 2024. No, kapitalną walkę stoczyli. Ostatecznie Jorge Martin obronił swoją pozycję przed Pecco Bagnaia. To jest w zasadzie walka między Jorge Martinem a Pecco Bagnaia. No, Bagnaia zastępuje w fabrycznej Aprilii w przyszłym roku Jorge Martina, więc to też trochę był pojedynek taki prestiżowy, można powiedzieć, między dwoma zawodnikami. Znów niezłą formę zaprezentował Fabio Quartararo, siódme miejsce, więc no całkiem niezły zastrzyk punktów, jak na aktualne możliwości Yamahy tutaj francuskiego mistrza świata. Luca Marini ósmy, dziewiąty, tak jak mówiłem, no a Bastianini dziesiąty, Brad Binder, a więc trzy KTM-y w pierwszej dziesiątce to nie zdarza się często. Widać, że ten tor sprzyjał austriackim motocyklom. Tylko 15 zawodników zawodników dojechało do mety. Rywalizacji nie ukończyli, tak jak już mówiłem, Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez, Cal Crutchlow zastępujący Joana Zarco, Maverick Vinales oraz, no to co nie jest chyba jakąś dużą niespodzianką, Joan Mir, który znowu się przewrócił. No i w ten sposób zakończyliśmy rywalizację o Grand Prix Niemiec. Pierwsza trójka, tak jak wspominałem, Marc Marquez, Ai Ogura i Raul Fernandez. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to podsumowanie. No bo Marquez zgodnie z przewidywaniami zdominował rywalizację na torze Sachsenring. No nie z królem tego obiektu, tak jak już mówiłem. Marc wygrał tutaj po raz 10 w klasie MotoGP, a 13 wliczając do tego jeszcze Moto2 i Moto3. Marquez wyrównał rekord Giacomo Agostiniego, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw na jednym torze w klasie królewskiej. Jego pogoń za 8 tytułem w MotoGP zaczyna nabierać rozpędu. Przypomnijmy, że przed Grand Prix Węgier do prowadzącego wówczas w tabeli Marco Bezzecchiego miał 102 punkty straty. Teraz, po tych czterech wyścigach, czyli po Grand Prix Węgier, po Grand Prix Czech, Grand Prix Holandii i Grand Prix Niemiec, Marquez ma już 4 punkty przewagi nad Bezem. To jest nieprawdopodobne, jak odrabia te straty Hiszpan. Liderem co prawda nie jest już Bezzecchi, a Jorge Martin, no ale Hiszpan także nie jest w stanie złapać odpowiedniego tempa. Już drugi weekend z rzędu, a nawet trzeci weekend z rzędu jest sporo wolniejszy od zawodników chociażby ekipy Trackhouse, którzy także jeżdżą na motocyklach Aprili. No i co tu dużo mówić, Martin pod nieobecność Bezzecchiego na to, że Sachsenring był najwolniejszą Aprilią, a mimo to jest liderem Mistrzostw Świata, więc tutaj Jorge musi jakoś podnieść swoje tempo. Natomiast coraz gorzej ten sezon wygląda dla Marco Bezzecchiego. Znowu wywrotka, pech, kontuzja. No i teraz bardzo brutalna statystyka, która pokazuje, jak niesamowicie obniżył loty Marco Bezzecchi. W ostatnich czterech weekendach wyścigowych Marc Marquez zdobył 119 punktów. Marco Bezzecchi zdobył tych punktów w tym czasie 13. Różnica jest zatrważająca. No i do tego jeszcze teraz ta kontuzja, rehabilitacja. No na to, że Silverstone po przerwie wakacyjnej pewnie nie będzie jeszcze w pełni formy. No jeżeli bez szybko czegoś nie wymyśli, nie zresetuje się, nie zacznie jeździć tak samo jak na początku roku, gdzie przypominamy, sezon Marco Bezzecchi rozpoczął od 3 zwycięstw z rzędu, no to straci mistrzostwo, gdzie no wydawało się, że już mało co może powstrzymać Marco Bezzecchiego na pewnym etapie sezonu przed zdobyciem tytułu. No a coś jednak może Beza powstrzymać przed tym tytułem, a tym czymś, a w zasadzie tym kimś jest oczywiście Marc Marquez. Drugim najlepszym kierowcą ostatnich weekendów jest bez wątpienia Ai Ogura. Japończyk w ostatnich czterech weekendach zdobył aż 102 punkty. Wydaje się być na tym etapie sezonu najmocniejszym zawodnikiem jeżdżącym na Aprili. Jest piekielnie szybki, zwłaszcza w końcówce stintów na oponie. Jest to, jak Ai Ogura dba o opony, to jest poziom kosmiczny. To jest w tym momencie, uważam, najlepiej zarządzający ogumieniem zawodnik w całej stawce MotoGP. Jest pewny siebie, bardzo taki oszczędny w ekspresji, można powiedzieć, że taki stoicki spokój zachowuje Japończyk. No i bardzo dobrze wygląda Ai Ogura. No i wydaje się, że to też może być taki dosyć niespodziewany pretendent do tytułu. Zerknijmy sobie teraz ze szczegółami na to, jak wygląda tabela klasyfikacji generalnej MotoGP. Tutaj liderem, tak jak wspominałem, zawodnik Aprili Jorge Martin, 208 punktów. Wiceliderem jest Ai Ogura, punktów 194. Na trzecie miejsce po tym triumfie wskoczył Marc Marquez, punktów 190. Na czwarte miejsce spada po tych absolutnie fatalnych ostatnich występach Marco Bezzecchi, 186 punktów. Dalej wciąż jeszcze z niewielką stratą na piątej pozycji Fabio Di Gianantonio, punktów 184. W grupie pościgowej mamy na szóstym miejscu Raula Fernandeza, na siódmym Pedro Acosta i na ósmym Pecco Bagnaia. No i można powiedzieć, że tutaj już za między Pecco, ósmym Pecco, a dziewiątym Alexem Marquezem różnica punktowa jest już całkiem spora, więc no tutaj ta czołówka dosyć wyraźnie jest zaznaczona w klasyfikacji generalnej. Przed stawką MotoGP teraz przerwa wakacyjna, to przerwę wakacyjną zakończymy na początku sierpnia wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone 7-9 sierpnia. Szczęście w nieszczęściu dla Marco Bezekiego, że ta kontuzja obojczyka przytrafiła mu się właśnie na ostatnim wyścigu przed wakacyjną przerwą. Będzie miał więc te kilka tygodni, żeby przejść rehabilitację i trochę się zregenerować. No, podejrzewam, że bez będzie chciał na Silverstone wystartować, ale jak mu pójdzie, czy nie będzie obolały, czy będzie w pełni sił, no wydaje mi się, że w pełni sił nie będzie na 4 tygodnie po operacji złamanego obojczyka. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się wyglądało. No, sytuacja w walce o Mistrzostwo Świata MotoGP no, przybrała nieoczekiwany scenariusz. Ja nie spodziewałem się tego jeszcze miesiąc temu, że taką ofensywę przeprowadzi Marc Marquez, że będzie go jeszcze stać na to w tym wieku, żeby w ten sposób rozstawiać się, co tu dużo mówić, młodszych kolegów po kątach, jeżeli chodzi o rywalizację. No i zobaczymy, czy Marc Marquez dokona tej remontady, czy wróci na tron, czy obroni mistrzostwo MotoGP, które przecież w zeszłym roku zdobył z gigantyczną po prostu przewagą, mimo że nie jeździł przez sporą część sezonu. Tak jak mówiłem, teraz przed nami przerwa. Zawodnicy będą mieli czas, żeby się zregenerować, przemyśleć, zobaczyć co i jak. No a my będziemy śledzić oczywiście, jak ta rywalizacja w najbardziej prestiżowej serii motocyklowej świata będzie wyglądała. Na ten moment to tyle, ale nie oddalajcie się jeszcze od odbiorników, bo program Hot Lap jeszcze powróci.
1: Hot Lap.

0: Kotlap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hotlab, wracamy do segmentu inne serie. Teraz skupimy się dla odmiany na długodystansowych mistrzostwach świata WEC. No a jak WEC, to oczywiście Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: Tak jak zapowiadaliśmy już tydzień temu, seria WEC tym razem zawitała na tor Interlagos w São Paulo w Brazylii. Kultowy obiekt, na którym w Formule 1 zawsze dzieje się wyjątkowo dużo. Tutaj jest tor przede wszystkim kojarzony z tą końcówką sezonu oraz w ostatnich latach z weekendami sprinterskimi. No ale tym razem ten obiekt gościł serię WEC. Zacznijmy od początku, czyli od kwalifikacji. Jak to wyglądało w klasie Hypercar?
2: No, jak przed rokiem, kwalifikacje w klasie Hypercar wygrał samochód Cadillaca. Zajęli oni dwa pierwsze miejsca. Numer 12 stał na pole position, numer 38 był drugi, a na trzecim miejscu była Alpina, która się ładnie zakręciła. Tutaj oba samochody w Hyperpole bardzo dobrze sobie poradziły, ponieważ zajęły trzecie oraz piąte miejsce. Przedzieliło je BMW numer 15. Z takich większych zaskoczeń można dodać, że na szóstym miejscu był Genesis. Poradzili sobie całkiem dobrze w tych kwalifikacjach. No i Peugeot, ale Peugeot ma tendencję do tego, żeby dobrze sobie radzić w kwalifikacjach. To im się zdarza raz w czas. No i na dziesiątym miejscu Hyperpole zamknęło samochód numer 83. Więc poradzili sobie dobrze. Ferrari odżyło pole mo.
1: Warto też zaznaczyć, że po raz kolejny mieliśmy bardzo małe różnice czasowe w kwalifikacjach. Pierwsza czwórka zamknęła się w 1/10 sekundy, więc to też naprawdę robi wrażenie. Co prawda ten tor Interlagos nie jest zbyt długą nitką, to nie jest długi tor, no ale i tak sytuacja, w której rywalizujemy w zasadzie na tysięczne części sekundy, musi być po prostu emocjonująca. A jak wyglądały kwalifikacje w klasie LMG?
2: Jeszcze bym został na chwilkę przy Hypercarze, bo właśnie ciekawe jest to, że pomimo tak krótkiego toru widać, że balance of performance działa nawet po samych czasach w kwalifikacjach, ponieważ pomiędzy samochodem numer 15 a 20, czyli dwoma Hypercarami BMW, było pół sekundy różnicy. A jak wiemy, w tym sezonie jest to dość rzadko, bo czasami cała stawka potrafi się zamknąć w tym pół sekundy, a tutaj tylko między tymi dwoma samochodami było to pół sekundy, więc tutaj widać, że to wyrównywanie w jakiś sposób już oddziałuje. Jeżeli chodzi natomiast o klasę LMGT3, to nie ma też jakichś większych zaskoczeń, ponieważ na pierwszym miejscu był samochód numer 23 Heart of Racing Astona Martina, drugie miejsce zajął Iron Lynx numer 79, czyli Mercedes, no i Akkodis Lexus Team numer 87 zamknęli właśnie to trzecie miejsce. Raczej bez większych zaskoczeń. Dobrze poradziły sobie numer 92, bo tutaj też wysoko zajęli te miejsce. To jest samochód Porsche. Oni ostatnio sobie w kwalifikacjach nie radzą aż tak dobrze. No i dwa samochody Forda. W końcu jakoś tam odpaliły te Mustangi, co są tutaj wyżej, więc tutaj też brawa dla nich, jeżeli chodzi o te kwalifikacje.
1: Przejdźmy już do samego wyścigu, bo zdaje się, że przed wyścigiem mieliśmy dużo niepewności, jeżeli chodzi o pogodę. Jakieś tam chyba chmurki delikatne nad torem Interlagos pojawiły się chyba.
2: Zgadza się. Była bardzo duża szansa na opady deszczu. Parę nawet teamów nastawiło się na ten opad deszczu. Jak właśnie między innymi jeden z samochodów Alpine numer 35. Oni wykonali bardzo, jechali na czwartym miejscu, wykonali właśnie bardzo wczesny zjazd do boksów. Próbowali tutaj zaskoczyć troszeczkę bardziej strategicznie, ponieważ wyprzedzanie w ten weekend nie było takie dobre. Próbowali powtórzyć to, co zrobiła mniej więcej Toyota podczas Le Mans, czy też BMW na Spa. No tutaj była jakaś próba takiego zamieszania. Nie wyszło. Liczyli na jakąś albo neutralizację, albo na właśnie gorsze warunki pogodowe. Nic niestety z tych rzeczy się nie stało. Byli zmuszeni zjechać jeszcze raz do alei serwisowej pod koniec, żeby tam dotankować bodajże, bo już tam paliwa brakło. Więc no tutaj spadli na 10. miejsce. Druga Alpina też tam miała problemy z przebitą oponą bodajże, także tam też był zjazd pod koniec, no i tutaj ta strategia się posypała i tylko jeden samochód tak naprawdę wywozi punkty.
1: Już od samego początku tego wyścigu, od startu, z racji też tego, o czym mówiłeś, że no wyprzedzanie nie było tutaj takie oczywiste, trzeba było się napocić, żeby poprawić swoją pozycję. Mieliśmy dużo takiej twardej walki koło w koło i kontaktów na torze, jak chociażby zderzenie Genesisa z Toyotą numer 8 gdzieś tam w początkowej fazie wyścigu.
2: Zgadza się, Genesis tam stracił przyczepność, wpadł tak naprawdę w tą Toyotę. Toyota, która jednak nie miała tempa, drugi rok z rzędu w ogóle nie zdobyli punktów na tym torze, więc tutaj widzimy, że ewidentnie coś im tutaj nie leży. Radzili sobie dobrze, widać natomiast, że balance of performance działa, tak jak mówiłem wcześniej, ponieważ liderami kwalifikacji jeżeli chodzi o klasę Hypercar po Le Mans, były trzy samochody, czyli Toyota numer 7, Toyota numer 8 oraz BMW numer 20. Są to trzy samochody, które poradziły sobie bardzo słabo w kwalifikacjach i dość słabo, jeżeli chodzi o wyścig. BMW numer 20 później się wspięło na 8 miejsce, ale to raczej wynikające z innych rzeczy, które działy się na torze i od kar rywali. Toyota nie miała tyle szczęścia, właśnie na przykład tak jak to zderzenie wyeliminowało ich troszeczkę jednak z tej rywalizacji i oni znowu nie zdobyli punktów, ale widać, że tutaj to oddziałuje. Walka o tytuł jest właśnie też zawzięta przez to. No więc robi się ciekawie.
1: Czyli można powiedzieć, że w zasadzie ten balance of performance trochę działa tak, że jeżeli w jednym wyścigu wygrywamy, no to mamy dosyć trudno w kolejnym, że może być tak, że na przykład, nie wiem, w wyścigach parzystych wygrywamy, a w wyścigach nieparzystych przychodzi nam bardzo ciężko. Czy to mniej więcej w taki sposób może działać? Przybliżmy to słuchaczom.
2: Balance of performance działa mniej więcej tak, że patrzymy na 2-3 ostatnie wyścigi oraz o kwalifikację generalną. No i załóżmy, weźmy tutaj taką Toyotę albo właśnie to BMW numer 20. Samochody Toyoty dojechały w Le Mans na podium, mają bardzo dużo punktów, są cały czas, jeżeli chodzi o kwalifikację generalną, bardzo wysoko, więc ten balance of performance na nich bardziej oddziałuje, żeby te zespoły, które nie mają aż tyle punktów, mogły to nadgonić. Jeżeli chodzi o Le Mans, to tam też jakby ten balance of performance może działać troszeczkę mocniej, ponieważ tam wyścig jest punktowany razy dwa. Więc załóżmy, taka Toyota, która nie radzi sobie najlepiej, jeżeli chodzi o ten sezon. Oczywiście cały czas walczył o podia, też o zwycięstwo, przecież wygrali Imole, tak, na początku, ale jak na to spojrzymy, że oni teraz tak naprawdę, pomimo tego słabego startu sezonu i tego, jak im szło przez wszystkie wyścigi, są w czołówce, no to tutaj jakby FIA próbuje zadziałać w taki sposób, żeby inne zespoły mogły właśnie nadrobić. Czyli właśnie to Ferrari może nagle podjechać wyżej, Alpina może sobie dobrze radzić, Cadillac. Tutaj to jest cały czas FIA próbuje to na tyle wyrównać, żeby walka o tytuł była do ostatniego wyścigu. W miarę im się to udaje, no ale zobaczymy, jak pójdzie dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że celem trochę tego balance of performance jest niedoprowadzenie do sytuacji dominacji, w której ekipa wygrywałaby seryjnie każdy wyścig. Okej, interesująca sprawa z tym balance of performance i bardzo kontrowersyjna tutaj od lat.
2: Zgadza się.
1: Są debaty na temat tego, czy jest to potrzebne, czy nie, czy jest to sztuczne albo za duża ingerencja w stawkę. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak mam się do tego odnieść, czy mam zawsze takie trochę mieszane uczucie, jak mówimy
2: o
1: balance of performance.
2: Właśnie bardzo fajnie, to widać, że no właśnie, pierwszy raz od lat w WEC-u jest taka sytuacja, że kwalifikacje są ważne. Ten wyścig na przykład to pokazał, że gdyby nie kary albo jakieś błędy strategiczne niektórych zespołów, to samochody, które zajęły wysokie miejsce w kwalifikacjach, dojechały wysoko, czyli właśnie BMW numer 15, oba Cadillaki, Alpina, gdyby nie swój błąd, też zajechałaby wysoko, bo tak naprawdę oni jeszcze przed tym ostatnim pitstopem też byli w tej bodajże pierwszej piątce albo w tych okolicach, więc radzili sobie bardzo dobrze. Ciężko jest wyprzedzać, ponieważ różnice są bardzo małe, więc tak, to działa. Rywalizacja jest, tylko ona jest sztucznie robiona. To jest sztuczna rywalizacja, ponieważ nawet jak zrobisz dobry samochód, to mogą ci go po prostu uciąć, dołożyć kilogramy, już masz gorszy balans, inaczej to oddziałuje, więc to jest taka sztuczna rywalizacja, ale no właśnie zależy, co człowiek szuka, tak? No bo jeżeli szukamy dużej rywalizacji, no to każdy powie, że jest to świetne rozwiązanie, no ale jak chcemy naturalności i walki o te coraz lepsze wyniki i dopracowywanie swoich konstrukcji do granic możliwości, no to tutaj nie będziemy fanami tego rozwiązania. Także wszystko zależy od człowieka i jak to widzi.
1: Wróćmy jeszcze na to, co działo się na torze Interlagos. Momentem, który dosyć mocno zaznaczył swoją obecność w social mediach, to było to Ferrari z kawałkiem reklamy na masce. Co tam się dokładnie stało?
2: Na wyjeździe z alei serwisowej samochód numer 50 miał zimne opony i kierowca nie do końca mógł go opanować. James Calado wpadł w bandę, przetarł ją, przykleiła się właśnie ta reklama. Przez godzinę praktycznie jechał z nią przyklejoną, na szczęście nie dostał żadnej kwalifikacji, to też nie odpadło, nie wpłynęło na osiągi samochodu, bo bardzo dobrze, bo tak naprawdę przednie hamulce bardzo łatwo mogły się przegrzać w takich warunkach. Jeszcze wiemy, że w Brazylii jest klimat jest jaki jest, także tam to też mogło jakoś na to wpłynąć. Ale po tej godzince jazdy na ostatnim pitstopie mechanicy Ferrari po prostu zdjęli tą reklamę, nic się nie stało, więc taki szczęśliwy, można powiedzieć, wypadek.
1: Interesująco to też wyglądało. Dużo walki i zwrotów akcji mieliśmy też w tych końcowych fragmentach. No tutaj mi zapadła w pamięć walka Alpine i BMW, gdzie wmieszało się gdzieś tam też auto GT3 oraz pojedynek BMW z Ferrari, który skrzętnie wykorzystał Robert Kubica. Przybliż nam te dwie sytuacje, bo wydaje mi się, że wymagają one takiego głębszego komentarza.
2: No to jeżeli chodzi o pierwszą sytuację, to jakby BMW z Alpiną walczyły właśnie o te wysokie miejsca. Samochód się tam pojawił, zamieszał, był mały incydent, ale nic aż tak poważnego się nie stało. Tam samochód MGT3 troszeczkę bardziej jednak dostał. No ale to nie był aż tak ważny pojedynek, ten ważniejszy pojedynek można wręcz powiedzieć. To była sytuacja pomiędzy właśnie Ferrari numer 50, a... samochodem BMW numer 20. BMW próbowało wyprzedzić Ferrari w pierwszym zakręcie przy S-kach Senny. Po zewnętrznej nie udało się. Wypchnęli się panowie za tor. No i Robert Kubica, jadący za tą dwójką, bardzo dobrze sobie poradził, wyprzedził ich i zajął wysokie piąte miejsce dzięki temu. Więc tutaj był plus dla naszego polskiego kierowcy.
1: No i można powiedzieć, że to były ostatnie minuty tego
2: sześciogodzinnego. Tak, to było 10 minut przed zakończeniem wyścigu, to się dokładnie
1: więc
2: wydarzyło.
1: Więc no można powiedzieć, że Robert miejsce w pierwszej piątce wyrwał, można powiedzieć, w ostatnim momencie. Przejdźmy już do ostatecznych wyników w klasie Hypercar. Tutaj, tak jak mówiłeś, no zwycięstwo zaliczyło ekipa BMW z numerem 15. Drugie miejsce chyba dosyć niespodziewanie mimo wszystko zajęło, po tym co działo się w Le Mans, zajęło Ferrari numer 51. Opowiedz nam o tych wynikach.
2: Są dość, można powiedzieć, właśnie niespodziewane, ponieważ Cadillac radził sobie bardzo dobrze, można powiedzieć wręcz, że jechał po wygraną. Natomiast samochód numer 12 miał długi postój w boksach, tam był jakiś problem z kluczem, nie mogli odkręcić opon, stracili ponad 20 sekund, więc już na przykład jak sobie zobaczymy na wyniki końcowe, te 20 sekund dużo zmieniły. Oni mogli wygrać ten wyścig. Samochód 38 też miał parę sytuacji, które go spowolniły i on spadł troszeczkę niżej. Ferrari radziło sobie dobrze, oni jechali czysto, jakby to, że są drudzy, to jest zasługa tego, że nic nie popsuli. Jechali po prostu dobry, solidny wyścig, dojechali do mety, więc tutaj bardzo dobrze im poszło. Samochód numer 15 poradził sobie bardzo dobrze. Świetny pierwszy stint miał Kevin Magnussen, bardzo dobrze przebijał się przez stawkę. Zaczynali tam właśnie na tym czwartym miejscu, więc naprawdę poradzili sobie bardzo dobrze. No i druga wygrana BMW w tym sezonie. Dobrze im to wychodzi. Widać, że chyba jednak ta pomoc z IMSA, bo oni teraz współdzielą i w IMSie, i w WEC-u ten program Hypercara. Widać, że są jakieś plusy z tego i chyba zyskują więcej doświadczenia.
1: Zerknijmy jeszcze na to, co działo się w klasie LMGT3.
2: Pierwsze miejsce, ponownie Corvetta, tym razem numer 34. też spokojny wyścig, nie było tam aż tak dużej ilości przygód. Ford radził sobie dobrze, jednak tam po paru incydentach oni też w siebie wpadli, tam były małe wypadki, więc no tam oni jednak się osadzili troszeczkę niżej i zatracili jednak tą szansę na wygraną. Team WRT numer 69, miejsce drugie, poradzili sobie bardzo dobrze, stabilnie jechali przez stawkę, ładnie się przebijali i numer 92 Porsche, Team Bent Mudhay, również poradzili sobie dobrze, miejsce trzecie. Oni byli wysoko, jeżeli chodzi o kwalifikacje, więc też na spokoju po prostu dojechali ten wyścig do końca.
1: Zerknijmy sobie teraz na sytuację w klasyfikacji generalnej, no bo tutaj robi się naprawdę ciasno.
2: Toyota dalej przewodzi, dalej utrzymują to prowadzenie. Drugie jest BMW, powoli ich goni, są już tak naprawdę bardzo blisko, dzieli ich zaledwie 5 punktów, a miejsce trzecie ma Ferrari, jeżeli chodzi o klasę Hypercar.
1: Czy nie jesteś zaskoczony tym, że BMW walczy o mistrzostwo w tym sezonie?
2: Jestem zdziwiony, bardziej spodziewałem się właśnie albo Cadillaca w tym miejscu, albo nawet Alpiny. No Ferrari jednak nie dowozi, tutaj widać, że jednak BOP nie jest dla nich aż tak korzystne i są w jakiś sposób, można powiedzieć, troszeczkę ograniczani, ale radzą sobie bardzo dobrze, trzecie miejsce, też sporo punktów przewagi nad Cadillaciem, który zajmuje miejsce czwarte, więc bardzo dobrze, zobaczymy, co dalej się wydarzy w tym sezonie.
1: No i na sam koniec wspomnijmy jeszcze o tym, o czym mówiliśmy już na początku programu, a więc o tej sytuacji z niepewnym kalendarzem. Czy ty miałbyś coś przeciwko, gdyby Katar i Bahrain został zastąpiony przez Barcelonę i Monce, czy jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Ja osobiście nie jestem zbytnio zwolennikiem ani toru w Katarze, ani właśnie w Bahrajnie, więc tutaj można powiedzieć, że jestem zadowolony, że będzie taka zmiana.
1: Jeszcze nie wiadomo, czy będzie, ale można powiedzieć, że jest spora szansa na to.
2: W przyszłym tygodniu ma się zebrać komisja decyzyjna FIA i oni wtedy podejmą decyzję, więc tutaj już za tydzień powinniśmy wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Natomiast to, co możemy stracić, jeżeli chodzi o zmianę torów, to, że Bahrain oraz Katar są wyścigami kolejno 8 oraz 10-godzinnymi. Tam jest... Punkty są przyznawane troszeczkę inaczej, bo standardowa długość wyścigu trwa 6 godzin i wtedy są przyznawane klasyczne punkty: 25 za wygraną, 18 za drugie miejsce.
1: System taki jak w Formule 1.
2: Dokładnie, powszechnie stosowany. Natomiast podczas dłuższych rund, czyli na przykład jak mamy Le Mans, mamy razy 2 punkty, jak mamy wyścig 10-godzinny, to tam też jest bodajże 1,25. No i tam są różne zmiany punktowe. Natomiast jeżeli wejdzie Monza albo Barcelona, albo nawet oba te obiekty, to będą zwykłe, standardowe wyścigi 6-godzinne, więc też inaczej będą naliczane punkty, no i będą krótsze wyścigi, więc też tutaj inne na pewno będzie podejście strategiczne zespołów. Uważam, że będzie to ciekawa zmiana, ponieważ na obydwu tych torach wyścigi długodystansowe zawsze przyjemnie się ogląda, no ale tak naprawdę musimy czekać na decyzję FIA w przyszłym tygodniu.
1: Czyli podsumowując, fajnie, ale może, ale będzie mniej punktów do zdobycia, co też może w jakiś sposób wpłynąć na walkę o tytuł.
2: Dokładnie, na przykład takie BMW może gdzieś nie dojechać, może mieć jakiś problem, a ten dodatkowy mnożnik punktów by im pomógł w tych wyścigach, więc no tutaj nie dowiemy się, dopóki sezon się tak naprawdę nie skończy, nie dowiemy się, kto go wygra.
1: Dziękujemy, Damian, za tą bardzo długą, wyczerpującą opowieść na temat tego, co działo się w Brazylii.
2: Ja dziękuję za zaproszenie, jak zawsze.
1: No i na tym kończymy program Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień o tej samej wakacyjnej porze, a więc środa, godzina 20. Dzisiaj był z wami Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lab.

0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej.